tak, jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wyjdzie.

0: kolegami roztańczone, rozbawione, bujające w obłokach?
1: Nie.
0: Biodrami kolego robią to w biały dzień, a ja nie wiem dlaczego lud się w drinkach topi. Serduszko mocniej bije, kiedy widzisz dziewczę rzucające się na szyję.
1: Nie.
0: Twojemu sąsiadowi szlak cię wtedy trafia i nie wiesz co robić, nie rób nic, tylko pomyśl o gorących piaskach, o błękitnym

wsadzić w dół. Tak już jest na tym świecie, że gdy słonko przygrzeje, to chłopaki jak idioci oglądają się za siebie na ulicach, w dzielnicach, piaskownicach. A to wszystko przez kobiety, bo zrzucają z siebie dużo kilogramów ciuchów, eksponując delikatne, prawie nagie ciała.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zawolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

0: Nowe informacje po tragedii w Skawinie. Są wstępne wyniki sekcji zwłok czteroosobowej rodziny. Szef MON-u odtajnia wszystkie donacje dla Ukrainy. W sumie to ponad 16 miliardów złotych. USA i Portugalia już poza mundialem. Dalej zagrają Belgia i Hiszpania. Jest 6, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przyczyną śmierci były obrażenia głowy i rany cięte. Są wstępne wyniki sekcji zwłok młodego małżeństwa, ich 8-dniowej córeczki oraz babci, których znaleziono w mieszkaniu w Skawinie. Potwierdzają skalę brutalności, z jaką doszło do tragedii.
1: U najstarszej kobiety obrażenia głowy, które były najprawdopodobniej przyczyną jej zgonu. Jeśli chodzi o młodszą kobietę, również obrażenia głowy oraz rany cięte. I u pozostałych osób również stwierdzono rany cięte, rany kłute w różnych częściach ciała i te rany były prawdopodobnie przyczyną zgonu.
0: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Tomasz Waszczuk. Sekcja potwierdziła również najbardziej prawdopodobny przebieg tragedii.
1: To, iż sprawcą jest mężczyzna i że mężczyzna najpierw pozbawił życia 3 osoby, a następnie popełnił samobójstwo.
0: Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku zabójstwa. Z informacji, do jakich dotarli reporterzy Radia Plus, wynika, że sprawca najprawdopodobniej zaatakował najbliższych po awanturze z teściową. Szef MON-u ujawnia liczbę. Donacje Polski dla Ukrainy od wybuchu wojny przekroczyły 16 miliardów złotych. Poinformował wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz na specjalnie zwołanej konferencji. Największe donacje były realizowane w latach 2022-2023. Szacowany koszt to nawet 15 miliardów złotych.
2: To były czasy naszych poprzedników. Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach.
0: Mówił szef MON-u i podkreślał, że rząd nie zejdzie z drogi wspierania Ukrainy.
2: Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Granica bezpieczeństwa przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim. Im więcej strąconych pocisków, im więcej zniszczonych dronów Federacji Rosyjskiej, tym Polska bezpieczniejsza.
0: Przypomnijmy, decyzję o odtajnieniu informacji o skali wsparcia dla Ukrainy szef MON-u podjął w niedzielę. Zapadła po komentarzach polityków opozycji, m.in. Krzysztofa Bosaka, który sugerował, że Polska w tajemnicy przekazała Ukrainie pociski do systemu Patriot. Poszli w Tatry Słowackie nieprzygotowani, bez sprzętu i doświadczenia. Polacy utknęli na szlaku w czasie bardzo złej pogody. Groziła im hipotermia. O szczegółach akcji ratunkowej nasz zakopiański reporter Łukasz Bobek.
3: Jak informują słowaccy ratownicy, dwóch Polaków w wieku 27 i 28 lat utknęło na wysokości 2400 metrów, próbując zejść z Batyżowieckiego szczytu. Pomylili jednak drogę. W nocy z soboty na niedzielę wezwali pomoc. Słowacy wysłali na miejsce ratowników na piechotę. Rano postawili w gotowości 3 śmigłowce do ewentualnej ewakuacji. Pogoda jednak nie pozwoliła na loty. Ostatecznie ratownicy dotarli do Polaków wieczorem. Ci byli przemoczeni, zziębnięci i zmęczeni. Po ogrzaniu Polaków Słowacy rozpoczęli trudną ewakuację przy użyciu technik linowych.
0: To był Łukasz Bobek, dziękujemy.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Mundial już bez gospodarzy. Reprezentacja USA przegrała z Belgią 1-4, a to oznacza, że ostatni gospodarzy mundialu pożegnał się z Mistrzostwami Świata. Rywalem Belgów w ćwierćfinale będzie Hiszpania, która 1-0 wygrała z Portugalią. A dziś poznamy już ostatnich ćwierćfinalistów. O 18:00 Argentyna zmierzy się z Egiptem, a o 22:00 Szwajcaria zagra z Kolumbią.
4: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku, 4 minuty po godzinie 6. Mamy wtorek, 7 dzień lipca. Kasia Kozimor
0: i Michał Konopiński.
5: Zapraszamy na poranny program Radia Plus, kto rano wstaje. Za chwilę kartka z kalendarza, czyli przypomnimy, kto świętuje urodziny i imieniny, a teraz Celine Dion.

0: One and One, Edyta Górniak w Radio Plus, 11 minut po godzinie 6, wtorek, 7 dzień lipca. Dzisiaj imieniny obchodzą Adrian, Adrianna, Eugeniusz, Jan, Odeta i Piotr, a świętują m.in. Angelica Houston, amerykańska aktorka, reżyserka filmowa i telewizyjna, Wanda Kwietniewska, aktorka, wokalistka, członkini zespołów Lombard i Banda i Wanda. Jest też Kevin Bacon, amerykański reżyser, aktor i producent filmowy, Leszek Kucharski, polski tenisista stołowy i Piotr Grabowski, polski aktor. Za chwilę na antenie Radio Plus czas na Ewangelię, 11,5 minuty po godzinie 6.
1: Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały. Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili: wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
2: Po opisie tego cudownego wydarzenia Jezus idzie dalej i Mateusz mówi: tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Z tego fragmentu Ewangelii możemy wywnioskować, że taka była codzienność Jezusa. Te cuda działy się w zwyczajności. Nie było jakiegoś efektu wow, super, że teraz się dzieje. To była zwyczajność, to była codzienność. Ta Ewangelia jest dla nas zaproszeniem do takiego myślenia, że w naszej codzienności też mogą wydarzyć się cuda. Może małe, może niepozorne, ale zawsze cuda, które wyprowadzają nas ku komuś większemu.
3: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
6: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
8: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Po reklamie.

Polanka Diana na antenie Radia Plus, 23,5 minuty po godzinie 6. O czym myślimy, kiedy się rano budzimy? O tym, że pogoda kiepska albo że się nie wyspaliśmy, prawda? Nie, nie, odwrotnie, że pogoda całkiem, że się wyspaliśmy i że przed nami cudny dzień. 7 dzień lipca, to wtorek. Teraz Halina Frąckowiak i Tim Panalej.

0: Poranny program Radia Plus, teraz wstaje 28 minut po godzinie 6. To oznacza, że za chwilę na naszej antenie usłyszymy prognozę pogody i sprawdzimy, co dzieje się wokół nas, wiadomości, w skrócie i informacje lokalne. Już za chwilę na naszej antenie.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie żyje 16-letni motocyklista. Trwa ustalanie przyczyn dramatycznego wypadku w miejscowości Wierzbowa w powiecie poddębickim. Wieczorem z nieustalonych przyczyn nastolatek zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Pomimo reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Iran trafił rakietami dwa statki przepływające przez cieśninę Ormus. To pierwsze takie ataki od niemal 2 tygodni. Jak informuje portal Axios, oba statki odniosły znaczące zniszczenia, ale nie odnotowano ofiar w ludziach. W ostatnich tygodniach irańskie władze ostrzegały jednostki płynące przez Ormus innymi niż preferowane.

0: zwanym i regulowanym przez nie szlakiem. Jeszcze przynajmniej przez kilka godzin zamknięte będzie lotnisko w Katanii na Sycylii. To z powodu aktywności wulkanu Etna. Unosi się nad nim wysoka chmura popiołu wulkanicznego. Dla pasażerów zorganizowano specjalne transfery w kierunku innych lotnisk, aby ułatwić im dalszą podróż.
1: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie oraz producent autobusów zabrały głos w sprawie wypadku w pobliżu Dworca Zachodniego. W niedzielę autobus najpierw zderzył się z tramwajem, potem przejechał kilkaset metrów, uszkadzając kilkanaście samochodów i wjechał do przejścia podziemnego. Pierwsze ustalenia wskazywały, że zawiódł układ hamulcowy. Wczoraj kierowca autobusu został przesłuchany przez policję. O szczegółach Krzysztof Grządzielski.
2: Wśród wymienianych przyczyn wypadku jest awaria potencjometru przyspieszenia autobusu. Jak wskazuje rzecznik miejskich zakładów autobusowych Adam Stawicki, taka sytuacja skutkowałaby unieruchomieniem pojazdu, a nie jego przyspieszeniem.
3: Po drugie, nie mieliśmy zgłaszanych tego typu awarii tego urządzenia.
2: Spółka odrzuca także pojawiające się w sieci sugestie, że ktoś zdalnie przejął sterowanie autobusem. Taka techniczna możliwość nie istnieje, co potwierdza również producent pojazdów.
1: 58-letni kierowca autobusu był trzeźwy. Badanie narkotestem też dało wynik negatywny. Pochmurno z opadami deszczu, tak ma być dziś przede wszystkim w Warszawie. 17 stopni teraz, maksymalnie będzie 20. Ciśnienie umiarkowane 1007 hektopaskali, wiatr mocno powieje z zachodu, biometr mamy niekorzystny.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry o poranku. We wtorek 7 lipca Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9. Enrique Iglesias za chwilę dla nas zaśpiewa Rhythm Divine, teraz Gloria Gaynor, I Will Survive. No sporo energii jak na poranek do przebudzenia, więc warto posłuchać.

0: Polskie Rytmy, Rynki Elgiesa, na antenie Radia Plus za 19 minut będzie godzina 7, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Jest szansa, że zostaniemy przy czasie letnim i to już nieodwołalnie, ale nie, jeszcze w jesień, na jesień czas zmienimy. Okazuje się, że do końca roku Unia Europejska będzie rozpatrywać wszystkie plusy i minusy. Większość jest za pozostaniem w czasie letnim. To oznacza, że w zimowym okresie ciemno nie będzie się robiło o 15, tylko o 16, więc jest o co się bić. Hiszpania też jest przy czasie letnim, a kraje, które już przy nim zostały, to Turcja, niektóre państwa Azji Centralnej, Maroko, Syria, Namibia i Paragwaj i są podobno bardzo zadowoleni. Przyniosła ta decyzja o sporo oszczędności energii i korzyści zdrowotne mieszkańcom. Nie tam, że tam zmieniamy te czasy. Zobaczymy, jak Unia Europejska, czy jesienią 2027 po raz ostatni zmienimy czas. No to za chwilę na antenie Radia Plus Fleetwood Mac, będzie też Queen, Friends Will Be Friends, no i przed godziną 7 również na naszej antenie coś o dzisiejszej dacie, przypomnimy, 7 dzień lipca w kalendarzu i to jest wtorek.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.

0: Friends Will Be Friends, to Queen na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 7. No to zajrzyjmy, co, a właściwie posłuchajmy, co wydarzyło się 7 lipca, wartego odnotowania przez Artura Moczarskiego na antenie Radia Plus.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 7 lipca 1572 roku wraz ze śmiercią Zygmunta Augusta wygasła dynastia Jagiellonów. Tego dnia w roku 1981 święty papież Jan Paweł II mianował arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim biskupa warmińskiego Józefa Glempa, który został tym samym następcą zmarłego, błogosławionego dziś prymasa Stefana Wyszyńskiego. 24 marca 1944 roku w Markowej na Podkarpaciu niemieccy oprawcy zabili całą rodzinę, której jedyną winą było wielkie serce i pomoc Żydom. Rodzina Ulmów to Józef i Wiktoria oraz ich 6 dzieci. Staś, Basia, Władzia, Frania, Antoś i Marysia. Najstarsze miało 8 lat, a najmłodsze urodziło się w czasie egzekucji. W męczeństwie rodziców otrzymało ono chrzest krwi, tak napisał kardynał Marcello Semeraro, prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych. W znakomitym Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej w Markowej można zobaczyć egzemplarz Nowego Testamentu należący niegdyś do rodziny Ulmów. Jest on otwarty na stronie z przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie, a przy jej tytule widać odręczny dopisek tak.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Pana Rusztowicz i stan pogody na antenie Radia Plus. Dyskretnie przypominam, że lipiec jest zwykle najbardziej mokrym miesiącem w ciągu roku w Polsce, więc niech nas deszcz nie dziwi. Za 2 minuty będzie 7, za chwilę w Radiu Plus. A propos o pogodzie, ale nie tylko.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa. Szef resortu obrony ujawnia liczby. Chodzi o donacje Polski dla Ukrainy. Jest śledztwo po wypadku autobusu w Warszawie. Pojazd wjechał do przejścia podziemnego. Koniec mundialu dla Ronaldo. Portugalia przegrała z Hiszpanią. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Każda decyzja o przekazaniu uzbrojenia Ukrainie jest poprzedzona oceną polskiego wojska i konsultacjami z sojusznikami, zapewnia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i podkreśla, że przekazywany sprzęt nie osłabia bezpieczeństwa Polski. Wicepremier na specjalnie zwołanej konferencji przekazał szczegóły donacji, jakie od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny Polska przekazała Ukrainie. Co mówił minister obrony, o tym Mateusz Gołębiewski.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że możliwości obronne Polski nie zostają naruszone. W przypadku pocisków do baterii Patriot przekazanie odbyło się na wniosek NATO, a nad bezpieczeństwem kraju prócz polskich żołnierzy czuwają również sojusznicy.
2: Dzisiaj w Polsce stacjonują na przykład systemy Patriot holenderskie.
1: Szef MON przypomniał również, że Polska nie tylko przekazuje uzbrojenie, ale też otrzymuje wsparcie od Ukrainy. Tak było na przykład przy przekazaniu myśliwców MiG-29.
2: Polska zaoferowała Ukrainie możliwość przekazania samolotów w zamian za udostępnienie wybranych technologii dronowych.
1: Według ocen polskiego sztabu generalnego oraz amerykańskiego dowództwa w Europie przekazana liczba rakiet Patriot nie wpłynęła na zdolności obrony powietrznej Polski.
0: Przypomnijmy, decyzję o odtajnieniu informacji o skali wsparcia dla Ukrainy szef MON-u podjął w niedzielę. Wszystko po tym, jak opozycja zarzuciła rządowi, że w tajemnicy przekazał pociski do systemów Patriot. Po dramatycznych wydarzeniach w Warszawie jest ruch prokuratury. Ruszyło śledztwo w sprawie niedzielnego wypadku autobusu miejskiego w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich. Autobus linii 186 zderzył się z tramwajem i 14 samochodami, po czym wjechał do przejścia podziemnego. 6 osób zostało rannych. Sprawę śledzi Krzysztof Płowecki.
3: Prokuratura bada sprawę pod kątem sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, a kierowca został zatrzymany do dyspozycji organów ścigania.
4: Na tym etapie planujemy tylko i wyłącznie przesłuchanie go w charakterze świadka.
3: Mówi nam rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Z relacji kierowcy wynika, że autobus mógł ulec awarii technicznej.
5: Kierowca wskazywał, że miał problem w ogóle z hamowaniem.
3: Mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Miejskie zakłady autobusowe w oświadczeniu przekazały, że nie będą komentowały sprawy do czasu uzyskania możliwości dokładnego sprawdzenia pojazdu. Spółka ucina też pojawiające się w przestrzeni publicznej spekulacje i zaznacza, że nie można zdalnie przejąć kierowania autobusem.
0: Kierowca autobusu był trzeźwy. Badanie narkotestem również dało wynik negatywny. Nawet 200 tysięcy złotych na odbudowę domu i 100 tysięcy na budynki gospodarcze. Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk zapowiada wsparcie dla poszkodowanych w nawałnicach.
6: Do tej pory odnotowaliśmy 7 zniszczeń budynków na terenie 5 samorządów i 31 budynków gospodarczych.
0: Poszkodowani mogą liczyć na natychmiastowe 8 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby. Wnioski o zapomogi mieszkańcy mogą już składać do swoich urzędów gminy.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Po ostatnim gwizdku nie krył łez. Cristiano Ronaldo i Portugalia żegnają się z mistrzostwami świata. W 1/8 finału lepsza okazała się Hiszpania, która wygrała 1-0. Po meczu Ronaldo przyznał, że był to jego ostatni mundial. Dałem z siebie wszystko i odchodzę z czystym sumieniem. Taka jest piłka nożna, takie jest życie piłkarza. Czasami wygrywasz, a czasami przegrywasz. I trzeba iść dalej. Prawda jest taka, że to były moje ostatnie mistrzostwa świata. Znajdę czas na bycie z rodziną. Będę miał też czas, żeby się zastanowić i uniknąć też pochopnych decyzji. Portugalia żegna się z mundialem, żegnają się też Stany Zjednoczone, które przegrały z Belgią 1-4. Dziś kolejne mecze 1/8 finału. Argentyna-Egipt o 18, a o 22 Szwajcaria-Kolumbia.
8: Z zachodu powieje silny wiatr, na niebie będą chmury, z których ma dziś w stolicy i okolicach padać deszcz. 17 stopni już mamy, a maksymalnie będzie 20, czyli niewiele więcej. Ciśnienie umiarkowane, barometry w stolicy pokazują 1007 hektopaskali. Biometr nam nie sprzyja.

0: wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku. 5 minut po godzinie 7. Mamy wtorek, 7 dzień lipca. Za chwilę Michael Jackson na naszej antenie i będzie Thriller. Teraz Barbra Streisand o kobietach. Nie, o kobiecie. Zakochanej mocno. No to posłuchajmy. Barbra Streisand już teraz. Kasia Kozimor, witam. Do 9 gorąco zapraszam, by być z Radiem Plus.

0: grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver.
1: Michael Jackson Thriller na antenie radia po 14 minut po godzinie 7. Naukowcy mówią, za mało się ruszamy i w związku z tym grożą nam różne choroby cywilizacyjne, ale też pochylili się nad naszą postacią ogólnie rzecz biorąc, że szyja tam wygięta nad tym telefonem wisi różnymi innymi elektronikami, że to bardzo źle działa nie tylko na kręgi szyjne, ale również dermatolodzy coraz częściej mówią, że i szyja taka jakaś pomarszczona. Krótkowzroczność to też jest problem, bo już nawet nie chodzi o to, że wisimy na tym telefonem i to już dosyć bliska odległość, ale to, że mało wychodzimy na zewnątrz i mało ten wzrok ćwiczymy, jeśli chodzi o dystanse. Oprócz tego nadgarstki jakieś takie dziwne są. Podobno człowiek dorosły, muszę to sprawdzić dzisiaj, może ścisnąć piłkę tenisową najmocniej, jak potrafi, i utrzymać napięcie przez 15 do 30 sekund. Jak tego nie potrafi, to znaczy, że nadgarstki już słabe od tego trzymania telefonu i klikania ciągle tym kciukiem w klawiaturę. No dobrze, pokaż nam, jak się ruszasz. To jest akcja, która wciąż trwa. W piątek najbliższy wielki finał po godzinie 8, a dzisiaj kolejna szansa po 8, żeby zdobyć zestaw do badmintona. Zajrzyjcie na stronę www.radioplus.pl, tam formularz zgłoszeniowy. Napiszcie, załączcie zdjęcie, pokażcie swoje ulubione aktywności sportowe, ruchowe i tak dalej, i tak dalej. Przypominamy, w finale do zdobycia rakieta tenisowa, 1000 zł kieszonkowego na przyjazd do Warszawy, no i lekcja tenisa, którą mam przyjemność poprowadzić. Także czekam na wasze zgłoszenia, a za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. The Beatles nam się pojawi, All My Lovin' i Back Feels Land of Make Believe. A dzisiaj rocznica urodzin Ringo Stara.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

7 lipca urodził się Ringo Starr. To był rok 1940. Podobno największy imprezowicz ze wszystkich Beatlesów. A to ciekawa historia. Tak niepozornie człowiek wygląda, no. No dobrze. 86. urodziny, no to jest coś pięknego. Wszystkiego najlepszego. 100 lat, 100 lat, 100 lat. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Budzimy się wspólnie we wtorek 7 lipca. To już 26 minut po godzinie 7. Teraz Cher, Szup, Szup, Song.

0: Siup, siup, kawkę w dziób, no dobrze, w dzióbek kawkę. I można lecieć do pracy. 28 minut po siódmej, wtorek, 7 dzień lipca. Za chwilę na naszej antenie wiadomości w skrócie i prognoza pogody.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W Ankarze rozpocznie się dziś szczyt NATO. Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki oraz szefowie MON-u i MSZ-u. Głównym celem szczytu ma być potwierdzenie jedności sojuszu, większa odpowiedzialność Europy i pomoc dla Ukrainy. Szef MSZ-u Radosław Sikorski zaznaczył, że w sprawach bezpieczeństwa wszystkie siły polityczne mówią i działają jednym głosem. W wiadomościach eksplozja w budynku jednorodzinnym w Zabrzu. W wieczornym wybuchu ranne zostały dwie osoby. Fala uderzeniowa była tak silna, że wyrwała okna. Jak przekazały służby, przyczyną eksplozji było rozszczelnienie butli gazowej. Na miejscu pracowały trzy zastępy strażaków. Bezbłędni polscy koszykarze w Tauron Arenie w Krakowie pokonali Holandię 92-84 i pierwszą rundę eliminacji do Mistrzostw Świata zakończyli z kompletem zwycięstw. Mecz z trybun oglądało ponad 8 tysięcy kibiców.
2: Jak tam atmosfera na trybunach?

0: dobrze, świetna zabawa.
1: Uwielbiam Polskę, kibicuję im z całego serca i niech radio wie, że wszyscy, którzy tu są, kibicujemy i wierzymy do końca.
2: A przed meczem ogłoszono przedłużenie kontraktu z trenerem reprezentacji Polski Igorem Miliciciem.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki eksperymentalnych badań dotyczących liczby ludności związanej z Polską. Według nich pod koniec minionego roku ludność Polski osiągnęła niemal 39 milionów, mówi rzecznik GUS-u Krzysztof Jedlak.
4: 20%, 8 milionów to są mieszkańcy miast wojewódzkich, z tego 970 tysięcy to są cudzoziemcy. Tak w ogóle w tych prawie 39 milionach osób ponad 2 miliony 300 tysięcy to są cudzoziemcy.
3: Przedstawione wyniki nie są jednak oficjalnymi statystykami dotyczącymi liczby ludności w Polsce, dlatego nie należy ich porównywać z oficjalnymi danymi o ludności publikowanymi przez GUS. Trwa 10. edycja plenerowego festiwalu teatralnego Szekspir w Parku. Spektakle prezentowane będą do 2 sierpnia, a do uczestnictwa w nich uprawniać będzie bilet wstępu do Wilanowskiego Parku, mówi Hanna Konarowska-Nowińska, aktorka festiwalu.
5: To polega na tym, żeby ludzie mogli swobodnie przyjść, zobaczyć teatr, zobaczyć, że się Szekspira nie trzeba bać, bo ludzie często się boją, są spięci, czy nie, że nie zrozumieją, że to będzie za długie, że to będzie takie, śmakie i owakie, a się okazuje, że właśnie tak nie jest. Teatr jest bliski człowiekowi.
3: W tegorocznej jubileuszowej edycji aktorzy zaprezentują komedię Omyłek oraz Wieczór Trzech Króli. Będzie padało i będą chmury na niebie. Tak dziś w Warszawie ma być. Maksymalnie 20 stopni. 17 mamy teraz. Z zachodu mocno powieje wiatr. To kolejny taki dzień. Ciśnienie w stolicy umiarkowane 1007 hektopaskali. Warunki biometeo nie poprawią nam dziś samopoczucia.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie godzina 8. Za chwilę w Radiu Plus Bonnie M. Rasputin. Teraz Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty. To jest Radio Plus. To jest wtorkowy poranek i przed nami piękny dzień.

0: plus właśnie.
1: Ochłodziło się trochę, popadało nad Bałtykiem czerwone flagi, bo albo sinice, albo wiatr, albo fale. W związku z tym, co robić z wakacjami? Ano, można pójść do lasu. A to na spacer, a to na grzyby, bo okazuje się, że grzybami sypnęło z początkiem lipca. Gołąbki, kurki, maślaki, borowiki, to już jest coś, z czym wyjdziemy z lasu, jeżeli trafimy w odpowiednie miejsce oczywiście. No i zabierzemy ze sobą koszyk. Także myślę, że warto o tym pomyśleć w ciągu najbliższego weekendu, jeśli pogoda nie będzie nas tak jakoś maksymalnie rozpieszczać. Za chwilę w Radiu Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. UB40 pojawi się Kings in Town, kombi Black and White również na antenie Radia Plus. Za 18 minut 8.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet, z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne, złote 49 zł za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
11: fresh. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
12: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
15: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
16: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

Black and White, kombi na antenie Radia Plus za 7 minut 8, wtorek, 7 dzień lipca. Przypominam o naszej zabawie. Pokaż, jak się ruszasz. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie formularz zgłoszeniowy. Trzeba napisać, jak się lubicie ruszać. Zdjęcie mile widziane, bo to też bierzemy pod uwagę. Do wygrania rakieta do tenisa. Wielki finał już w najbliższy piątek. Lekcja tenisa w Warszawie i kieszonkowe na przyjazd do stolicy. A oprócz tego dzisiaj po godzinie 8 do zdobycia zestaw do badmintona. Też sport rakietowy. Też fajnie się poruszać z kimś gdzieś i tu już nie trzeba mieć większych wymagań typu kort tenisowy, siatka i tak dalej, wystarczy jakaś piękna polana w leśnym gąszczu schowana, jak śpiewa Madam. Ale niekoniecznie. Albano, Romina Power już teraz, sempre, sempre. Przypominam, w piątek już finał, wielki finał, a mamy wtorek, więc jeszcze kilka dni na przesłanie zgłoszeń czekamy.

0: Albano Rojmina Power na antenie Radia Plus i Sempre. Sempre za 8:02 czas na najnowsze wiadomości w Radio Plus i kilka słów o pogodzie, a po 8:00 wracamy do przeboju z Nutą Nastagi i naszej akcji Pokaż jak się ruszasz.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jaka przyszłość czeka minister zdrowia i prezesa NFZ-u? Dziś mają przedstawić premierowi plan reformy. Są zarzuty dla 19-letniego kierowcy. Pijany doprowadził do śmiertelnego wypadku w Świętokrzyskiem. Nowoczesne i najdłuższe w historii Koleje Małopolskie mają nowe pociągi. Jest ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś konkrety mają trafić na biurko premiera. Ważą się losy minister zdrowia i prezesa NFZ-u. Donald Tusk czeka na ich rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Jeśli propozycje się nie pojawią, szef rządu zapowiada decyzje, w tym te personalne. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, rozmawiałeś z młodymi lekarzami. Co oni na to?
2: Zdaniem przewodniczącego porozumienia rezydentów doktora Sebastiana Goncerza planu naprawczego dla systemu ochrony zdrowia nie da się przygotować w kilka dni.
3: Ale miało się na to całą kadencję.
2: W grę wchodzą dymisje, jednak jak przyznaje mój rozmówca, same roszady na stanowiskach nie naprawią systemu.
3: Przede wszystkim te sytuacje powinny prowadzić do nie tylko do kary, ale przede wszystkim do zmian systemowych. Bo tego oczekują i to, że zdymisjonują piątego ministra z rzędu, nie sprawi, że pacjenci będą mieli lepszą sytuację na SOR-ach za rok.
2: A z raportu Nowy Kontrakt Społeczny dla Ochrony Zdrowia, przygotowanego przez Human Answer Institute i Centrum Adama Smitha, wynika, że Polacy chcą reformy organizacji ochrony zdrowia, a nie rozliczania lekarzy.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Po tragicznym wypadku zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt. Chodzi o 19-latka, który w niedzielę doprowadził do tragicznego wypadku w miejscowości Wólka Żabna w Świętokrzyskiem. Jedna osoba zginęła, cztery trafiły do szpitala. Kierowca miał blisko promil w wydychanym powietrzu.
4: W toku tego postępowania przedstawił zatrzymanemu 19-latkowi zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości.
1: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Sprawcy grozi nawet 20 lat więzienia. W wiadomościach ewakuacja we Wrocławiu. Tak będzie w najbliższych godzinach. Podczas prac ziemnych robotnicy znaleźli niewybuch z czasów II wojny światowej. To w okolicy ulicy Trzemeskiej. Kogo dotyczy akcja ewakuacyjna?
5: To blisko 3000 osób w promieniu około 300 metrów od miejsca odnalezienia niewybuchu. Najpóźniej do godziny 8.30 teren musi zostać całkowicie opuszczony przez mieszkańców i osoby postronne. Po tym czasie dostęp będą miały wyłącznie służby prowadzące działania.
1: Mówi Agata Dzikowska z Urzędu Miasta i przypomina, że ewakuacja jest obowiązkowa.
5: Należy zabrać dokumenty tożsamości, telefon i niezbędne leki. Przed opuszczeniem mieszkania należy też zamknąć okna i drzwi. Dla mieszkańców wyznaczono miejsce ewakuacji w szkole podstawowej numer 14 przy ulicy Zachodniej 2.
1: Od godzin porannych w tym rejonie mogą wystąpić zmiany w organizacji ruchu i objazdy komunikacji miejskiej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Są najdłuższe w historii, nowoczesne i mogą przewieźć ponad 500 pasażerów. Dwa z sześciu nowych pociągów Kolei Małopolskich wyjechały już na tory. Pozostałe zakupione składy Impuls 2 zaczną kursować od września. Co je wyróżnia?
6: Pięcioczłony, więc mieści się ponad 250 osób siedząc równocześnie. Prawie 600 osób może przebywać w pociągu podczas jednego kursu. Są one bezpieczne, dostosowane do osób niepełnosprawnych. Jest punkt dla rodzin z dziećmi. Możemy też przewozić rowery.
1: Mówi Radosław Włoszek, prezes Kolei Małopolskich. Sześć takich pociągów kosztowało w sumie ponad 340 milionów złotych.
7: No nie jest to typowo wakacyjna pogoda, bo na niebie chmury, z których może padać deszcz i teraz na termometrach 17 stopni, a maksymalnie tylko 20. Z zachodu będzie cały czas mocno wiało, umiarkowane mamy w stolicy ciśnienie 1007 hektopaskali.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku, 4 minuty po 8, wtorek, 7 dzień lipca, tu się nic nie zmienia. Pogoda się dzisiaj troszeczkę może zmienić, ale tak, nie za bardzo. Za chwilę CC Catch, teraz Police, Every Breath You Take. Przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus, to też stała i niezmienna.

0: Sissy Catch Strangers by Night na antenie Radia Plus, 11 minut po godzinie 8. Adam jest z nami, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry, z rana bardzo mi miło.
0: Dzień dobry, nam też jest miło. Cóż to za wizualizacja tutaj do nas przyszła, to nawet nie zdjęcie, ale to ty jesteś na tym zdjęciu, na tym filmie?
1: Tak, dokładnie. To jest taki poruszony obraz w formie gifu, ale stwierdziłem, że najlepiej oddaje ruch i moje zmęczenie podczas tego sportu.
0: Ale powiem ci, że dobrze ci idzie, naprawdę. Tu już jest wszystko prawie ułożone. To nie jest źle, tak.
1: Dobra. To jest taka nowa zajawka, ale po prostu tenis kocham od lat, natomiast oglądać, ale sam spróbowałem dopiero w tym roku, no i potrzebuję na pewno jeszcze poćwiczyć, ale no przede mną pewnie nowa przygoda.
0: Jesteś takim przykładem, może trochę jak Tomek Waloszczyk, którego nie ma z nami, bo skręcił staw skokowy, notabene grając w piłkę nożną, ale on uwielbia i kocha i na pewno ogląda wszystkie mecze na Wimbledonie, a sam nie gra w ogóle, zupełnie. Muszę go kiedyś przekonać, jak mu się ta noga złoży z powrotem. Słuchaj, napisałeś, że wcześniej zupełnie inne sporty uprawiałeś, w sercu najdłużej twoim to taniec jest, tak?
1: Tak, tak. Mhm. Ja już od dziecka tańczę, a od kilkunastu lat jestem choreografem, instruktorem. No
0: świetnie.
1: I taka pasja z dzieciństwa stała się też trochę moją pracą, jakby się patrzeć. Także otworzyłem sobie szkołę tańca, no i teraz staram się rozwijać nie tylko swoje, ale też innych jakąś zajawkę do tańca.
0: Fantastycznie, bo nie wiem, czy wiesz, ale kocie ruchy na korcie bardzo pomagają, bo ciało musi być luźne, sprężyste. Żeby dobrze zaserwować, trzeba mieć luźny nadgarstek, przy forehandzie również. Także to się wszystko zgadza. I wszystko idzie w dobrym kierunku. Fantastycznie.
1: Mam nadzieję.
0: No dobrze, cieszę się. Dla ciebie na razie dzisiaj zestaw do badmintona. Wielki finał już w najbliższy piątek. Rakieta.
1: Pięknie.
0: I wizyta na kortach nieopodal radia. Także gorąco zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie wzięli udziału w tym konkursie, żeby się przekonać i do nas wysłać tak jak ty.
1: Ja też zachęcam wszystkich innych, którzy słuchają, natomiast bardzo dziękuję, bardzo mi miło i na pewno będę korzystał, bo badminton to też moja pasja.
0: Fantastycznie. Człowiek w wiecznym ruchu, Adam był naszym gościem dzisiaj. Adamie, dziękuję i proszę nie odkładaj słuchawki, jeszcze zapiszę adres, na który mamy wysłać ten zestaw. 13,5 minuty po godzinie 8.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
11: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
16: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty

0: Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Segafredo, kawa ziarnista, kilogram teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus Warszawa.

Okrążamy, opływamy świat. Oczywiście, że tak, bo jesteśmy ciągle w ruchu. Pokaż, jak się ruszasz. To nasza akcja, która trwa na antenie Radia Plus. Za chwilę Sydney Lauper, Girl Just Wanna Have Fun. Co ja mówię za chwilę? Już teraz słychać te rytmy i dźwięki. Za chwilę natomiast najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody 25,5 minuty po godzinie 8, wtorek, 7 dzień lipca.

0: to Sydney Lauper w Radiu Plus, 28 minut po 8. Nic się nie zmieniło, nadal wtorek, a może się coś zmieniło. Posłuchajmy najnowszych wiadomości na antenie Radio Plus i prognozy pogody.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy w Wielkopolsce, po śmiertelnym wypadku w Jastrowiu zablokowana jest Krajowa 11. W zderzeniu auta z ciężarówką zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują policjanci, którzy kierują ruch na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze do 11. Burze na południu kraju i silny wiatr na północy są ostrzeżenia IMGW. Według synoptyków nawałnice mogą nawiedzać południe kraju w godzinach popołudniowych. Z kolei na wybrzeżu wydano alerty trzeciego najwyższego stopnia przed silnym wiatrem. W porywach może wiać nawet do 120 km na godzinę. Spada zainteresowanie wakacjami w Polsce, wynika z raportu Google'a. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba osób wyszukujących wyjazdy na Mazury, w Tatry czy nad Bałtyk spadła o prawie 1/3. Z kolei liczba wyszukiwań dotyczących wylotów za granicę wzrosła o 12,5%. Polacy najczęściej szukają informacji o Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Chorwacji i Grecji.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział odpolitycznienie miejskich spółek. Początkowo proces miał obejmować jedynie te związane z ochroną zdrowia. Teraz ultimatum złożenia rezygnacji z członkostwa w partii otrzymali wszyscy zasiadający w radach i zarządach spółek.
3: Osoby, które zasiadają w zarządach i radach, otrzymują czas do końca lipca na jasną decyzję. Albo praca dla Warszawy, albo członkostwo w partii.
2: Prezydent dodał jednak, że zmiana musi być przeprowadzona w sposób odpowiedzialny. Nie może zachwiać funkcjonowaniem miejskich spółek oraz nie może uderzyć w ciągłość usług dla mieszkańców. Dlatego według słów prezydenta proces zostanie przeprowadzony odpowiedzialnie i spokojnie, w sposób uporządkowany.

porządkowany, ale kierunek zmian jest przesądzony. Zakończyła się renowacja zabytkowego wodozbioru Grubej Kaśki. Studnia przy Placu Bankowym to jedna z pamiątek po przedwojennej Warszawie. Ostatni duży remont obiekt przeszedł w 2004 roku. Zarząd Dróg Miejskich teraz wyczyścił konstrukcję, w tym cokół z piaskowca i granitową kostkę otaczającą studnię. Gruba Kaśka to zabytek, dlatego prace prowadzone były pod okiem konserwatora i zgodnie z jego wytycznymi. ZDM korzystał też z pomocy ornitologa ze względu na gołębie, które zakładały gniazda we wnękach okiennych. Niekorzystny biometr, dużo chmur na niebie i opady deszczu z tych chmur mają nam dzisiaj towarzyszyć. Maksymalnie 20 stopni, aktualnie około 17. Ciśnienie umiarkowane 1007 hektopaskali, wiatr w Warszawie powieje mocno z zachodu.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku. Witamy tych, którzy dopiero otworzyli oczy ze zdziwienia, że to już trzeba wstać. No trzeba, samo się nie zrobi. To i owo, tu i tam. Proszę odpowiedzieć za chwilę, jest syn, teraz Belinda Carlisle, Circle in the Sand.

0: SSN Petro Boys na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie 9. Budzimy się we wtorek 7 lipca i pewnie co niektórzy zastanawiają się, co dzisiaj począć z dzisiejszym dniem. No to tak jak mówię, byle do przodu. Nie ociągać się, tylko robić to, co najważniejsze, to na co mamy siły w początek.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

La Bamba Los Lobos na antenie Radia Plus za 8 minut, będzie godzina 9. Mogą zapukać, zadzwonić i powiedzieć: paragony macie? Okazuje się, że GUS rozpoczął pozyskiwanie danych od obywateli w ramach badania budżetów gospodarstw domowych. Oznacza to, że ankieterzy do losowych mieszkań zapukają, zadzwonią i zapytają, czy chcemy wziąć udział w takim badaniu. Jeżeli chcemy, no to przez miesiąc trzeba będzie paragony zbierać. Jak nam jakiś umknie, to zapisać, na co wydajemy pieniądze. Taka to historia. No, może bym się i zgodziła, ale ja wiem. Polanka za chwilę, Put Your Head on My Soul Shoulder, Dan Warwick już teraz Heartbreaker. Za 8 minut 9 to poranny program Radia Plus. Kto rano wstaje, przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie.

0: Polanka w Radiu Plus. Za dwie minuty godzina dziewiąta. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, a po dziewiątej kolejne przeboje z nutą nostalgii przedstawiać będzie Agnieszka Morawska. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam, by zostać z Radiem Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: dalej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
5: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.
9: Wypadek autobusu w Warszawie pod lupą prokuratury. Biegli weryfikują nowe fakty. Rotacja amerykańskich wojsk w Polsce będzie kontynuowana. Ważne słowa szefa MONU. Z Kopenhagi do Gdańska na rowerze ruszył projekt w ramach bałtyckiej trasy Eurovelo. Jest dziewiąta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest nowy trop w sprawie wypadku autobusu w Warszawie, dowiadują się nasi reporterzy. Pojazd zderzył się z tramwajem i 14 samochodami, po czym wjechał do przejścia podziemnego. Rannych zostało 6 osób. Prokuratura weryfikuje, czy podobny incydent nie miał miejsca kilka tygodni temu na Śląsku i czy chodzi o ten sam model autobusu.
10: Weryfikujemy, czy chodzi o ten sam model autobusu. Konieczne również będzie uzyskanie w opinii biegłego informatyka celem zabezpieczenia danych z komputera pokładowego tego autobusu, by można było ustalić, jakie były działania podejmowane przez kierowcę.
9: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie i podkreśla, że w przypadku zdarzenia w stolicy wiele wskazuje na to, że doszło do awarii.
10: Istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogło dojść do poważnej awarii i tylko i wyłącznie dzięki zachowaniu kierowcy nie doszło do wielkiej tragedii.
9: Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. Takie informacje przekazał szef MONU. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o tym podczas uroczystości podpisania w Bydgoszczy umowy dotyczącej produkcji amerykańskich pocisków manewrujących firmy Anduril.
11: Odebrałem informację, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. Bardzo pani ambasador za tą informację dziękuję.
9: Amerykanie anulowali plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy do Polski w maju. Jednak po kilku dniach prezydent Donald Trump zadeklarował, powołując się na jego relacje z prezydentem Karolem Nawrockim, wysłanie do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. 3000 złotych nagrody za pomoc w namierzeniu właściciela agresywnych psów. 4 czworonogi wdarły się na teren ośrodka szkolno-wychowawczego w Niemienicach i zagryzły 2 alpaki. Policja szuka teraz ich właściciela.
12: W tym momencie ustalamy miejsce ich przebywania. Dostajemy sygnały od mieszkańców. Wszystkie są weryfikowane. W tym kierunku są prowadzone nasze czynności, aby dotrzeć do właściciela tych zwierząt.
9: Mówi Katarzyna Czesna-Wójcik z policji w Opatowie i dodaje.
12: Prowadzimy teraz postępowanie w kierunku nietrzymania zwierząt na uwięzi. Jest to wykroczenie z artykułu 77 Kodeksu Wykroczeń, które obarczone jest karą grzywny do 1000 zł. Natomiast jeżeli chodzi o zadośćuczynienie za poczynione szkody, w sytuacji, kiedy ustalimy właściciela tych zwierząt, będzie to postępowanie toczone na drodze cywilnoprawnej.
9: Alpaki od lat pomagały w terapii dzieci z autyzmem i porażeniem mózgowym.
1: Wiadomości Radia Plus.
9: Z Kopenhagi prosto do Gdańska w ramach bałtyckiej trasy Eurovelo ruszył projekt, który pozwala wypożyczyć rower w stolicy Danii i oddać go dopiero na końcu podróży. Ma to zachęcić do odkrywania regionu Morza Bałtyckiego na dwóch kółkach.
13: To jest coś, co zaczyna się w formie pilotażu, ale mam nadzieję na przestrzeni lat będzie się rozwijać bardzo mocno. Już dziś taką rezerwację usługi poprzez duńską firmę można zlecić i w zależności od swoich umiejętności, potrzeb i możliwości zrzucić ten rower jeszcze na terenie Danii czy Niemiec, dojechać im nawet do Gdańska i nie martwić się o to, jak nim wracamy z powrotem, w jaki sposób mamy go przewieźć.
9: Mówi Łukasz Magrian, dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Całą trasę można pokonać w około 2 tygodnie, przejeżdżając średnio 80 km dziennie.
1: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
0: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, El Condor Pasa i Simon Garfunkel na początek tej godziny.

abyście mieli w te wakacje mnóstwo okazji do uśmiechu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Plus, Katarzyna Pakosińska. Radio Plus, lato z nutą.

0: There's a Party DJ Bobo w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a to jeden z bardziej przebojowych utworów wakacyjnych, lata 90. i trochę wyżej. To tak to właśnie wyglądało. Jeśli chodzi o powód do świętowania, no to choćby dlatego, że dzisiaj jest wtorek, a do tego 7 dzień lipca i mamy Światowy Dzień Czekolady. Między innymi tych dni czekolady jest w ciągu roku kilka, ale dzisiaj jeden z nich, więc jest okazja do tego, no żeby na przykład albo czekolady się napić, albo zjeść coś czekoladowego, albo być może swoją tabliczkę czekolady zrobić. Wybór pozostawiam Wam. A jak już najemy się, albo zanim my sięgniemy po czekoladę, to warto się trochę poruszać, zrobić zdjęcie i napisać nam o swojej pasji sportowej na radioplus.pl specjalny formularz. Jeszcze chwila, a będziemy mieć finał naszej akcji Pokaż jak się ruszasz właśnie przy okazji Wimbledonu. Do zdobycia lekcja tenisa z Kasią Kozimor. Do tego jeszcze rakieta tenisowa oraz kieszonkowe, dlatego żeby się tutaj u nas pojawić na korcie z Kasią, ale jeszcze każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona, więc radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary! Fundary!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Po reklamie.

Hit the Road, Jackie Ray Charles w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a jak lato, to bardzo często ruszamy w drogę. Najczęściej na urlopy planujemy właśnie w wakacje. A co decyduje o tym, dokąd jedziemy? Jak donosi Kiwi.com, wyszukiwarka tanich lotów, w tym roku pojawił się nowy trend, jeżeli chodzi o Polaków, związany z zaćmieniem słońca, całkowitym zaćmieniem słońca. Wyjazdy na obserwacje całkowitego zaćmienia słońca są coraz bardziej popularne. I tak, jeśli chodzi o Polaków, Hiszpania, Majorka i Islandia, bo to tam najbardziej będzie widać to całościowo. W Polsce również to zaćmienie słońca będzie, tylko że u nas nie całkowite, ale częściowe. I jak wynika z badań Kiwi.com, liczba pasażerów podróżujących do miejsc znajdujących się na trasie zaćmienia wzrosła o ponad 45%, a liczba rezerwacji o ponad 100%, więc jest to zauważalny trend. I pytanie do Was, co decyduje o tym, że Wy ruszacie w drogę? Czy to jest jakieś konkretne miejsce związane właśnie z jakimiś wydarzeniami, czy może to są podróże filmowe? Co decyduje o tym, że ruszacie właśnie tam? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Madonna, La Isla Bonita, teraz.

0: Bela Koza i Jaros Ramazzotti, Radio Plus, lato z nutą nostalgii. 18 minut pozostało do 10, a jeśli chodzi o wakacje, co decyduje o tym, gdzie spędzamy urlop? Ela napisała, wybierając miejsce na urlop, kieruję się tym, co polecają znajomi. Natomiast gdy już planuję, co zobaczę, to zawsze staram się sprawdzić, czy jakiś film nie był kręcony w danym miejscu. Czyli to jest też turystyka filmowa, jeden z bardzo popularnych trendów ostatnimi czasy, także i w Polsce. No i nie tylko w Polsce, bo chociaż u nas też mnóstwo filmów powstało i bardzo często, a zresztą o tym kiedyś indziej porozmawiamy, ale turystyka filmowa w Polsce też ma się dobrze. Więc jeżeli ktoś szuka takich ścieżek, to warto też sprawdzić, gdzie w polskich miastach jakie filmy były kręcone. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Pytam dziś, co decyduje o tym, że wybieracie jakieś miejsce na urlop?
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
9: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
8: To brzmi jak plan idealny.
9: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
10: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
11: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
17: Po reklamie.

0: Rozgali Ela Ela w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Polscy przywódcy w drodze do Ankary. Wieczorem w Turcji ruszy szczyt NATO. Za chwilę też duża ewakuacja z powodu akcji saperów we Wrocławiu oraz Światowy Dzień Czekolady. Jest 10. Marcin Bartnik. Prezydent oraz szefowie MON-u i MSZ-u będą reprezentować Polskę na szczycie NATO w Ankarze. Ten ruszy dziś wieczorem. Światowi liderzy docierają już na miejsce. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie są główne założenia szczytu?
2: Potwierdzenie jedności NATO, zwiększenie europejskich wydatków na obronność i pomoc dla Ukrainy. Kijów apeluje do partnerów o wzmocnienie obrony powietrznej i nowe pociski do systemów Patriot. W tle szczytu w Polsce mamy polityczny spór właśnie o rakiety do amerykańskich wyrzutni. Opozycja krytykuje rząd za oddanie pocisków Ukrainie. Rząd zapewnia, że nie zmniejsza to naszych zdolności obronnych. I decyzja została podjęta na wniosek i prośbę m.in. sekretarza generalnego NATO. Mogliśmy nawet usłyszeć, że za przekazanie kilku pocisków Polska miałaby otrzymać 10 razy więcej tego typu rakiet i systemów w ciągu pierwszej doby zagrożenia.
1: Oczekuje się, że w kuluarach dojdzie do spotkania m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Władimirem Zełenskim. Ostatnie osoby opuściły strefę ewakuacji. Wracamy do Wrocławia, gdzie niebawem odbędzie się próba usunięcia bomby z czasów II wojny światowej. Od rana około 3000 mieszkańców usłyszało taki komunikat.
3: Uwaga, uwaga! Tu policja! W związku ze znalezieniem niewybuchu przy ulicy Trzemeckiej mieszkańcy proszeni są o niezwłoczne opuszczenie mieszkań ze względu na istniejące zagrożenie wybuchem.
1: O tym, jak będą wyglądały najbliższe godziny, powiedział nam Bartłomiej Bajak z Urzędu Miasta.
4: Jest to bomba lotnicza o wadze około 250 kg. W momencie, kiedy faktycznie ta strefa już będzie pusta, nie będzie tam osób przebywających, będzie bezpieczna, wtedy saperzy podejmą ładunek.
1: Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa akcja saperów i kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do domów. Przypomnijmy, niewybuch znaleziono wczoraj podczas prac ziemnych. Nic nie wskazuje na urazy mechaniczne. Są wstępne wyniki sekcji zwłok ofiar maratonu w podwarszawskich Markach. Podczas wyścigu Poland Bike Marathon zginęło dwóch kolarzy, 30-latek i 71-latek. Rywalizację rozgrywano, gdy temperatura na zewnątrz oscylowała w granicach 40 stopni Celsjusza. Nasz reporter Krzysztof Płowecki zajmuje się tą sprawą. Jakie są wstępne ustalenia?
5: Biegli wykluczyli dwa scenariusze.
6: Aby do zgonu tych panów doszło w wyniku urazu mechanicznego, a także wskutek uchwytnych makroskopowo zmian chorobowych.
5: Informuje prokurator Marzena Kiełek-Łopińska, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Na tym etapie śledczy nie przekazują więcej informacji. Organizator wyścigów Grzegorz Weiss zapewnia, że pomimo upału trasa była dobrze przygotowana do wyścigów.
7: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy. Ponad stan, mi się wydaje nawet.
5: Na razie nie wiadomo, czy do tragedii przyczyniła się wysoka temperatura w trakcie wyścigu. Prokuratura nie postawiła nikomu zarzutów w tej sprawie.
1: O tych ustaleniach informował Krzysztof Płowecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ma znacznie gorszą opinię niż na to zasługuje dziś Światowy Dzień Czekolady. Okazuje się, że nie jest ona takim dietetycznym straszakiem, jak często się o niej mówi.
8: Można ją wykorzystywać na wiele sposobów, w kuchni, w kosmetyce, także w psychologii. Ogólnie czekolada to raj nie tylko dla podniebienia, ale tak dla naszego zdrowia. Chroni nasz układ krążenia, osłabia sklejanie się płytek krwi, dzięki czemu zmniejsza ryzyko zawałów serca, tak, udarów, poprawia humor.
1: Wyliczała dr Anna Danielewicz z Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zwłaszcza gorzka czekolada zawiera przeciwutleniacze i minerały, a jedzona z umiarem może być elementem zdrowej diety.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: Czekolada to prawie jak sałatka. Mamy ziarna kakaowca, cukier z buraków, więc no, sałatka. 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Beatlesi Love Me Do w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a Love Me Do to jeden... To pierwsze studyjne nagranie, w którym wziął udział Ringo Starr, czyli perkusista Beatlesów teraz i wtedy. A Beatlesów już nie ma. Więc tak, jeżeli chodzi o Ringo Starra, Ringo Starr dzisiaj obchodzi 86. urodziny i mimo swojego wieku w ogóle nie zwalnia tempa. W kwietniu ukazał się jego solowy album kolejny Long Long Road, a w maju mogliśmy go też usłyszeć na singlu Home to Us razem z Paulem McCartneyem. I jeżeli chodzi o to, skąd Ringo Starr czerpie swoją energię, to w jednym z wywiadów do Rolling Stone powiedział, że przede wszystkim chodzi o brokuły, że trzeba jeść więcej brokułów, wszystko co jest we mnie dobre zawdzięczam brokułom. Odpowiedział mi, że teraz już nie tylko peace and love, ale także pokój, miłość i brokuły. Więc życzymy tej energii niespożytej jak najwięcej Ringo Starrowi i czekamy na kolejne płyty.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
4: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
5: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Po reklamie.

Już nie ma dzikich plaż, Irena Santor, Radio Plus, lato z nutą nostalgia. Być może właśnie szukacie dzikich plaż i to jest ten wasz główny motyw wyjazdu do konkretnego miejsca. Pytam dziś o to, co kieruje wami, gdy wybieracie miejsce na urlop. No i jeśli chodzi o te wybieranie właśnie miejsc mniej popularnych, to jest taki rosnący trend. Według badań Kibikom wynika, że ponad 72% Polaków szuka kierunków, które nie zostały jeszcze odkryte przez masową turystykę, a blisko 80% lubi łączyć zwiedzanie najpopularniejszych atrakcji z odkrywaniem mniej oczywistych miejsc. A ja dziś pytam, co decyduje u was o tym, dokąd się wybieracie na urlop, a być może to są koncerty. To już najlepiej kierunek Sopot pod naszym patronatem 18 lipca. I Love Italia i tutaj będzie można usłyszeć i Albano, ale także duet, który

0: I Kelly Family w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 16 minut pozostało do 11. Pytam dziś o to, co sprawia, że wybieracie jakieś miejsce na podróż, na urlop. I Halina w tej sprawie napisała: ja podróżuję tam, gdzie jest coś dobrego do jedzenia. Najczęściej Włochy, moje ukochane. Ale i w Polsce coraz więcej regionalnych smaków odkrywam. Na przykład na Śląsku nie tylko żur i rolada, ale ciekawe desery. Na przykład szpajza, napisała Halina. Halina, doskonale cię rozumiem. Podróże kulinarne to także moja pasja, ale jeśli właśnie chcecie podróżować po Polsce i na przykład Śląsk was zainteresuje, to co zjeść na Śląsku? radioplus.pl, Smaki z Plusem, tam znajdziecie taki odcinek i nie tylko odcinek ze Śląska, różne inne także polecają się uwadze po to, żeby odkrywać te regionalne dania i cieszyć się nimi i być z nich dumnymi. 691 141 141 SMS-owy numer dla was. Pytam o tym, o to, co decyduje u was, że wybieracie jakieś konkretne miejsce na urlop, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
9: Citroen.
2: Po reklamie.

0: Looking for the summer i Chris Rea w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. A jeśli chodzi o lato, to tak, to jest ten taki moment, w którym musimy zacząć go znowu szukać, bo piękny mamy wrzesień. Mi ta pogoda odpowiada, ale jeśli wypoczywamy nad morzem, to tutaj może być już gorzej. 3 minuty do 11, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Na kilka godzin przed tureckim szczytem NATO ważne słowa Radosława Sikorskiego. Niektóre uprawy zniszczone w 100%, trwa szacowanie strat po nawałnicach w Wielkopolsce. Kapsuła czasu znaleziona w czasie naprawy zabytkowego kościoła w Szydłowie w Świętokrzyskiem. Jest 11. Marcin Bartnik w polskiej delegacji, prezydent, szef resortu obrony i minister spraw zagranicznych. Ruszający wieczorem szczyt NATO w Ankarze ma zapoczątkować nowy etap w historii sojuszu. Przywódcy potwierdzą na nim jedność, wsparcie dla Ukrainy i przypieczętują stopniowe przejmowanie przez Europę większej odpowiedzialności za obronę NATO. Tego od lat domagają się Stany Zjednoczone, a na kilka godzin przed tureckim szczytem ważne słowa Radosława Sikorskiego. Mam nadzieję, że nasze ostrzeżenia spowodują, że Putin nie uruchomi prowokacji, mówił w rozmowie z CNN polski minister spraw zagranicznych. Szef MSZ-u ocenił, że Rosja nie ma sił, by zaatakować NATO frontalnie. To, do czego są zdolni, to jakiegoś rodzaju prowokacja z użyciem fałszywej flagi i dronów, być może ukraińskich dronów, i potem udawanie, że odpowiadają na nasz fałszywy, nieistniejący atak. Oni grają w takie gry, musimy być na to przygotowani. W Ankarze ma dojść do rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Zełenskim. Nie jest natomiast planowane spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. Siła wybuchu była tak duża, że szyby wyleciały z okien i uszkodziły samochody na ulicy. Wieczorem w Zabrzu doszło do wybuchu butli z gazem w domu przy ulicy Knosały. W momencie eksplozji w środku były dwie osoby.
2: Zespół ratownictwa medycznego musiał przetransportować jednego z tych mężczyzn do szpitala z powodu obrażeń, jakie poniósł.
1: Wyjaśniał Krzysztof Migas z Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu. Ranny z mężczyzn został mocno poparzony. W wyniku wybuchu nie doszło do pożaru, ale fala uderzeniowa uszkodziła dwa samochody osobowe znajdujące się w pobliżu budynku. Niektóre uprawy zostały zniszczone w 100%. W Wielkopolsce trwa szacowanie strat po zeszłotygodniowych nawałnicach i opadach gradu. Największe zniszczenia są w powiatach śremskim, kościańskim i leszczyńskim, gdzie uprawy kukurydzy czy buraków zostały całkowicie spustoszone. Gminne komisje od kilku dni przygotowują protokoły strat, a minister rolnictwa Stefan Krajewski deklaruje.
3: Sprawne przekazanie protokołów pozwoli nam też na przyspieszenie wypłat w ramach odszkodowań, ale też będę robił wszystko, by pieniądze w ramach zaliczek płatności bezpośrednich popłynęły do tych powiatów, do tych gospodarstw jak najszybciej.
1: Przez ulewny deszcz i grad mogło zostać zniszczonych nawet kilka tysięcy hektarów upraw.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niezwykłe odkrycie w Szydłowie w województwie świętokrzyskim. Podczas naprawy zabytkowego kościoła, który ucierpiał w nawałnicy, zwierzę zdjęto miedzianą kulę, a w niej kapsułę czasu sprzed kilkudziesięciu lat. O tym, co znaleziono w środku, opowiedział proboszcz parafii ksiądz Ryszard Piwowarczyk.
4: W tej kuli była butelka, a w butelce trzy dokumenty owinięte w papirus. Jeden dokument z roku 1948, drugi z roku 1977.
1: Zanim kula wróci na szczyt wieży, obecni gospodarze zostawią tam swój ślad.
4: Jeżeli tylko dokonamy naprawy tych zniszczeń, być może za jakieś pół wieku inni będą czytać o naszych czasach.
1: Uzupełniona kapsuła czasu ma przetrwać na wieży kościoła kolejne kilkadziesiąt lat.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
5: A jeśli chodzi o lato, które bardziej przypomina wrześniową pogodę, to żoda sę letę dzień na początek 11. Agnieszka Morawska.
6: Dzień dobry. Radio Plus.
7: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Tolerancja i Stanisław Sojka, Radio Plus Lato z nutą nostalgii, prawie 21 minut po 11 teraz na zegarze, a ja zaglądam do naszej skrzynki pocztowej, w której piszecie o tym, co decyduje o wyborze miejsca, do którego się udajecie na urlop. I Zbigniew napisał, jak na wakacje to tylko na polskie Kaszuby, żeby zjeść legendarne, uwaga, idzie nazwa i tutaj też proszę o to, wielokrotnie już o tej nazwie mówiłam, ale proszę się nie śmiać, ani nie mieć brzydkich skojarzeń. Regionalne ruchanki. Pychota, napisał Zbigniew z pozdrowieniami. Pozdrawiamy także. Ruchanki to na Kaszubach oczywiście drożdżowe racuchy. Do tego jest jeszcze syrop, który też nie ma zbyt pięknej nazwy, ale to już można sprawdzić sobie samemu. Też nieraz o tym opowiadałam. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Czekam na wiadomości, co decyduje o tym, że wybieracie konkretny kierunek na swoją wakacyjną, urlopową podróż. Do zdobycia ręcznik plażowy Radio Plus. Jeszcze 5 minut czekam na wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam!
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

0: Haldo Notice i Out of Touch w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii trwa, a jak lato, to i wakacje. I pytam dziś o to, dokąd wyruszacie na wakacje i co o tym decyduje. I Sylwia w tej sprawie napisała m.in. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Sylwio, ty jeśli myślisz o wakacjach, to zastanawiasz się najpierw, co chciałabyś zwiedzić, a później?
1: A później śledzimy mapy razem z mężem, sprawdzamy różne blogi turystyczne, czy przeglądamy jakieś rolki na TikToku i innych socjalach. Tam ludzie często się dzielą informacjami o ciekawych miejscach.

0: do obejrzenia. I tak właśnie w zeszłym roku wylądowaliśmy w Czechach na Skybridge'u. Jeśli ktoś nie był, polecam, robi ogromne wrażenie. To jest najdłuższy most w świecie. Ma 721 metrów i 95 metrów nad ziemią się mieści.
1: To ci, którzy mają lęk wysokości, bardzo ostrożnie podchodzą do tematu, tak. Ale u ciebie chyba jednak to taka wędrówka w koronie drzew to coś fajnego.
0: W koronie drzew też świetna sprawa, to jest taka wielka jakby kładka zrobiona ponad konarami drzew, jest taka ścieżka turystyczna, wybraliśmy się tam całą rodziną, nawet nasz piesek był zabrany pod pachę, bo mamy małego Yorka, także nawet piesek się znalazł nad drzewami. No widok przecudowny.
1: To Brama Gorce, tak?
0: Tak, Brama Gorce.
1: Ale to skąd się bierze ta chęć pojechania do jakiegoś tego, co chcesz zobaczyć? Bo napisali, że najpierw to, co chcesz zobaczyć, a potem reszta. To gdzieś też jest właśnie to, że zobaczysz gdzieś u blogerów coś ciekawego, czy gdzieś sama masz jakąś wizję tego, że coś o czymś przeczytałaś i chciałabyś?
0: Ogólnie mieszkam nad morzem, więc jakby na ogół w wakacje wybieramy się w góry, no bo morze mamy na co dzień. Góry na nas zrobiły ogromne wrażenie, bo to była nasza pierwsza wspólna wyprawa z mężem do Zakopanego. Ja już kiedyś w górach byłam, więc jakby wiedziałam, czym tam można się zachwycić. Mąż jak wysiadł z pociągu, to go aż zamurowało, bo on był pierwszy raz. No i tak pokochaliśmy te góry, że teraz zabieramy syna. Mówię, to nawet jeśli w ciągu roku nam się gdzieś coś wyświetli, pojawi, czy nawet w telewizji lubimy oglądać jakieś programy takie właśnie o różnych miejscach w Polsce, to jeśli coś nas mocno zainteresuje, zawsze sobie to notujemy, szukamy wtedy sobie noclegu, jak mamy nocleg, sprawdzamy, co jest dookoła do zwiedzenia, także jedziemy z pełnym planem wycieczki i znajomi, którzy z nami się wybierają często gęsto, to już co roku chcą jeździć z nami, bo po prostu mamy cały plan wycieczki.
1: Wszystko macie zorganizowane.
0: Tak. Pięknie. Że jeśli pada, to idziemy tu, jeśli nie pada, to możemy iść tam, także nie ma czasu na nudę.
1: Improwizacja jest dobra, byle dobrze zaplanowana, także w Dokładnie. Podróżach to się sprawdza jak najbardziej. Prezent mam dla ciebie, ręcznik plażowy, który prawdopodobnie przyda ci się na co dzień, a gdy będziesz chciała w góry wyjeżdżać, to też jakieś jeziora przecież się znajdą.
0: No dokładnie, właśnie w tym roku Bieszczady, Solina, tak,
1: idealnie.
0: Idealnie.
1: Wszystkiego dobrego dla ciebie i dla podróżników twoich. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: The Power of Love i Jennifer Rush teraz w Radiu Plus.

Słuchać czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Iść w stronę słońca i 2 plus 1 w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Słońca faktycznie dzisiaj brakuje, ale ono przybędzie na weekend, czyli idealnie. 14 minut pozostało do 12.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Jonkterk i Rod Stewart na koniec 11, 3 minuty do południa. Za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do jutra.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Niepewny los minister zdrowia w rządzie, niebawem głos zabierze premier. Saperze zabrali już niewybuch z centrum Wrocławia. Jutro wyniki matur, czeka na to ponad 300 tysięcy abiturientów. Jest 12. Marcin Bartnik mija ultimatum premiera dla minister zdrowia i szefa NFZ-u. Dziś mają przedstawić Donaldowi Tuskowi rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia. To pokłosie afery w szpitalu południowym. Jeśli nie pojawią się konkretne propozycje, w grę wchodzą nawet dymisje. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Szczegóły dziś pozna premier, a jutro opinia publiczna. Resort zdrowia przekazał, że przygotowywane propozycje obejmują m.in. e-rejestrację, kominy płacowe w ochronie zdrowia, ale też porządkują kwestie czasu pracy medyków. Premier Donald Tusk zaznaczał, że oczekuje systemowych rozwiązań, takich problemów jak tzw. saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek doświadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych lekarzy. Szef rządu zapowiadał, że jeśli na stole nie pojawią się satysfakcjonujące propozycje, to podejmie decyzje, w tym te personalne.
1: Możliwe, że premier do sprawy odniesie się podczas rozpoczynającego się właśnie posiedzenia rządu. Uciekał ulicami Olsztyna, ale wpadł w ręce policji. Mundurowi zatrzymali mężczyznę, za którym wczoraj doszło do spektakularnego pościgu.
3: Zatrzymany to 20-latek. Posiada on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na dziś zaplanowane są czynności procesowe z jego udziałem.
1: Zapowiadała komisarz Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Zatrzymany sprawca ma na swoim koncie m.in. kilka uszkodzonych samochodów. Saperzy zabrali już niewybuch z centrum Wrocławia. Zakończyła się akcja służb z powodu ćwierćtonowej bomby lotniczej. Z nami Krzysztof Staszkiewicz. Powiedz, co z mieszkańcami, którzy rano musieli się ewakuować?
4: 3000 osób może już bezpiecznie wrócić do swoich mieszkań. Saperom udało się bezpiecznie podjąć i zabrać niewybuch z czasów II wojny światowej. Była to 250-kilogramowa bomba lotnicza. Akcja trwała około 1,5 godziny. Strefa została otwarta około 10.30. Przywracany jest też ruch drogowy i funkcjonowanie komunikacji miejskiej.
1: Siła rażenia pocisku była duża. Ewakuacja dotyczyła budynków w promieniu 300 metrów od znaleziska.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie nerwowy poranek dla ponad 300 tysięcy młodych ludzi w całej Polsce. Jutro o godzinie 8.30 Centralna Komisja Egzaminacyjna otworzy serwer i ogłosi wyniki tegorocznych matur.
5: Polskim się będę stresował, ale matematyką to nie.
6: Ja podobnie, tylko ten polski z podstaw.
7: Głównie z matematyką rozszerzoną będą nerwy. No i lekko z polskim, ale angielski to na luzie.
8: No, polski też raczej na luzie.
1: Mówili tegoroczni maturzyści z Bełchatowa, z którymi rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Od jutra w szkołach ruszy także wydawanie papierowych świadectw dojrzałości, które są niezbędne, by dokończyć rekrutację na studia.
9: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Radni Warszawy zebrali się wczoraj wieczorem na nadzwyczajnej sesji związanej z nieprawidłowościami w warszawskich szpitalach. Jednym z wniosków przedłożonych przez radnych miejskiej opozycji było wezwanie do dymisji wiceprezydenta Tomasza Męciny, mówi radny PiSu Tomasz Herbich.
10: W naszej ocenie nie ulega żadnej wątpliwości, że związek pana prezydenta Męciny z warszawskim szpitalem południowym jest oczywisty, wynika ze sprawowanych przez niego kompetencji jako prezydenta i w związku z tym niezrozumiała jest dla nas sytuacja, w której dwie z tych trzech dymisji, o których mówiliśmy 1,5 tygodnia temu, nastąpiły, natomiast nie nastąpiła dymisja trzecia.
9: Wniosek trafił pod głosowanie radnych, został jednak odrzucony. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki eksperymentalnych badań dotyczących liczby ludności związanej z Polską. Według nich pod koniec minionego roku ludność Polski osiągnęła niemal 39 milionów osób, mówi rzecznik GUS-u Krzysztof Jedlak.
11: 20%, 8 milionów to są mieszkańcy miast wojewódzkich, z tego 970 tysięcy to są cudzoziemcy. Tak w ogóle w tych prawie 39 milionach osób ponad 2 miliony 300 tysięcy to są cudzoziemcy.
9: Przedstawione wyniki nie są jednak oficjalnymi statystykami dotyczącymi liczby ludności w Polsce, dlatego nie należy ich porównywać z oficjalnymi danymi o ludności publikowanymi przez GUS. Pochmurno dziś, możliwe opady deszczu także po południu, maksymalnie 20 stopni w Warszawie. Ciśnienie umiarkowane 1007 hektopaskali, będzie wiał silny wiatr. Z zachodu biometr jest niekorzystny.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
12: Marek Sierocki w studio, dzień dobry.
13: Jan Pasterski, również dzień dobry. Wtorek, zaczynamy bardzo przebojowo. When the rain begins to fall, to duet Jermaine Jackson i Piazza Dora. No trochę tego deszczyku za oknami
14: trochę
13: było.
14: W klimacie tego, co się faktycznie dzieje na zewnątrz.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Urodzinowo, 7 dzień lipca, to bardzo sympatyczna data dla Ringo Starra, bo w 1940 roku perkusista grupy The Beatles właśnie przyszedł na świat.
2: Przyszedł na świat, początkowo w tym wieku dziecięcym sporo chorował, nawet miał problemy z nauką, z edukacją. Jeszcze mając 8 lat nie bardzo potrafił czytać i pisać, no, a potem wszystko to się zmieniło. Stał się znakomitym perkusistą, choć niektórzy w to wątpili. To jest to perkusista niezwykle rozpoznawalny, szczególnie jeżeli chodzi o jego uderzenie pałeczką w werbel. Po rozpadzie grupy The Beatles rozpoczął solową karierę i to z powodzeniem. Występował też w filmach, produkował filmy. W tym roku wydał swoją nową płytę. W roku 2011 odwiedził Polskę. Wystąpił w sali kongresowej ze swoim zespołem gwiazd. Wspaniali muzycy od lat towarzyszą na trasach koncertowych Ringo Starrowi. Rzeczywiście poziom tych koncertów jest fantastyczny. To co, teraz przypominamy utwór Beatlesów. To nie z ich repertuaru, ale ich wersja standardu rock'n'rollowego Twist and Shout.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: i o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus, Warszawa.

0: ale zrobiło się romantycznie o miłości mężczyzny do kobiety. Michael Bolton, parę wersji tej piosenki było, no i wszystkie chyba niezłe.
1: Ja uwielbiam oryginał Percy Sledge, ale też lubię wersję Michaela Boltona. Dał radę. Naprawdę, bo to nie jest taki prosty utwór do zaśpiewania. Teraz sięgamy na półkę z naszymi płytami, wyciągamy krążek z największymi przebojami Toto Cotugno. Multiinstrumentalista, kompozytor, autor słów, no muzyk po prostu genialny.
0: No gdyby żył, to dzisiaj świętowałby swoją urodzinę, właśnie 7 lipca 1943 roku. Niestety nie ma już go z nami, bo zmarł 22 sierpnia 1923 roku w wieku 80 lat.
1: No był ciężko chory, walczył z rakiem, wydawało się, że wygrał tę walkę, niestety skończyło się to śmiercią. Muzyk, który wychowywał się w rodzinie właśnie artystycznej. Jego tata był trębaczem, Toto też na trąbce grał, na instrumentach klawiszowych, na gitarze, ale też odziedziczył po tacie bardzo ważny talent, talent kompozytorski. To już się przejawiało w czasach występów w grupie Albatros, z którą wygrał m.in. festiwal San Remo. Jego piosenka Afryka spodobała się João Dassenowi. Nagrał wersję francuską, czyli Let Indien, i to stał, ten utwór w wykonaniu João Dassena stał się światowym hitem. Komponował utwory również dla Dalidy, dla Mirel Mathieu, no i przede wszystkim dla Adriano Celentano. Zaprzyjaźnili się, król włoskiej piosenki śpiewał, no, wiele znakomitych hitów, które napisał Toto Cotugno, między innymi piosenkę Soli. Pokłócili się o utwór Italiano, który skomponował oczywiście Toto Cotugno, podczas występu w Kanadzie, podczas takiej tęsknoty za swoją ojczyzną, zaproponował Adriano Celentano, żeby zaśpiewał ten utwór. On powiedział, jak to mam śpiewać o sobie, że jestem zwykłym Włochem? Przecież ja nie jestem zwykłym Włochem. Toto Cotugno nagrał ten utwór, Italiano stało się hitem. Na jakiś czas ta przyjaźń się skończyła między panami. My dziś przypominamy inny wielki przebój Toto Cotugno, piosenkę Innamorati.

0: prywatkowo się zrobiło, prawda?
1: Prawda, to Cissy Ketch, czyli Caroline Miller, Holenderka z pochodzenia Niemka, i to właśnie Niemiec Dieter Bohlen zadbał o jej karierę. Między innymi on skomponował hit 'Cause You Are Young. Ja często te utwory Cissy Ketch prezentuję w wieczornych audycjach. Przypominamy, że od poniedziałku do czwartku od 20 do 22.
0: No, czyli 7,5 godziny mniej więcej. Jakoś tak szybko zleci, a potem będzie tanecznie.
1: No a teraz na naszej antenie utwór, którym zasłynęła grupa Wilki. To był absolutny hit, kiedy ten utwór pojawił się w radiach. Pojawił się również teledysk do tej piosenki, a teledysk stworzył Kuba Wojewódzki.
0: No,
1: no właśnie, Son of the Blue Sky na antenie Radia Plus Wilki.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
4: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
5: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
4: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
5: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
6: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
11: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
12: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: To była Alize Moi Lolita, muzyczne odkrycie Mylène Farmer i Laurenta Bottonanta. To oni zadbali o karierę Alize, szczególnie w tych początkach jej działalności, no i stworzyli dla niej przebój, który przeszedł do historii nie tylko francuskiej muzyki rozrywkowej, ale myślę, że i światowej. Ten utwór od 26 lat wciąż nam się podoba.
1: Teraz będzie bardzo gorąco i bardzo wakacyjnie, chociaż dzisiaj Polska deszczowa, zdecydowanie chłodniej, to chociaż w Radiu Plus będziemy mieli taki wakacyjny pik.
0: No właśnie, my staramy się tymi piosenkami słonecznymi, takimi wakacyjnymi, umilać Państwu czas. In the Summertime to utwór formacji Mango Jerry, klasyk od początku lat 70. Tym utworem się żegnamy. Ze mną spotkają się Państwo tuż po godzinie 20. Janek zostaje przez 3 godziny, a w tym składzie słyszymy się jutro tuż po 12.
1: Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: philosophy. Sing along with us, da-da-da-da-da, yeah, we're happy.
1: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: i o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Otoczenie prezydenta kłamie. Coraz ostrzejsze wypowiedzi na temat rakiet Patriot przekazanych Ukrainie. Podpalił budynek w Lutyni na Dolnym Śląsku, by zatrzeć ślady zbrodni. Nie ma na razie dymisji minister zdrowia. Premier zabrał głos w sprawie ultimatum dotyczącego ochrony zdrowia. Jest 13. Marcin Bartnik, minister obrony, odpowiada na zarzuty współpracowników Karola Nawrockiego w sprawie rakiet dla Ukrainy. Otoczenie prezydenta kłamie. To nieprawda, że nie był informowany o przekazywanym sprzęcie, pisze w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznacza, sprawa była omawiana m.in. na posiedzeniach Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Od tej decyzji w sprawie pocisków dla Kijowa zdecydowanie odcina się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Pałac Prezydencki.
2: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowany, nie było też konsultowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Natomiast nie dam się wciągnąć w tę dyskusję, którą proponuje strona rządowa, aby teraz dyskutować o tym, w jakiej formule prezydent był informowany, nie był.
1: Mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. MON przekazał, że decyzja o przekazaniu Ukrainie pocisków została podjęta na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO oraz m.in. naczelnego dowódcy amerykańskich sił w Europie. Sprawca tragicznego zdarzenia w Lutyni na Dolnym Śląsku przyznał się do winy. Wczoraj strażacy gasili tam pożar budynku, w którym, jak się okazało, znajdowały się dwie ranne kobiety. Obie miały rany cięte i kłute, zadane nożem. 20-letnia siostra podejrzanego zmarła po reanimacji, a matka przebywa w ciężkim stanie w szpitalu.
3: Wziął nóż i zaczął zadawać najpierw siostrze, później również matce ciosy nożem. Tych ciosów było bardzo dużo. 22-latkowi przedstawiono zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała matki. Podejrzany przesłuchany przyznał się, odmówił odpowiedzi na pytania dotyczące motywu zbrodni.
1: Mówił Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Jak wstępnie ustalono, mężczyzna jest również sprawcą podpalenia budynku. 22-latkowi grozić może dożywocie. Teraz kancelaria premiera Donald Tusk na rozpoczęcie posiedzenia rządu zabrał głos w sprawie ultimatum dotyczącego ochrony zdrowia. Premier stwierdził tylko, że nie szuka kozłów ofiarnych, trwają za to prace nad zmianami w systemie, by był bardziej sprawiedliwy. Nie ma więc na razie mowy o dymisji szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ma być turystycznym hitem lubelskich nadwiślańskich terenów. W gminie Puławy powstanie szlak łowców mamutów. W planach jest budowa stylizowanego obozowiska łowców oraz naturalnej wielkości figur mamuta włochatego czy nosorożca. Projekt związany jest z wykorzystaniem unikalnego stanowiska archeologicznego, zapowiada Kamil Lewandowski, wójt gminy Puławy.
4: W okolicach Góry Puławskiej zostało odkryte prehistoryczne obozowisko łowców mamutów włochatych. Jak do tej pory jest to najdalej na północ wysunięty tego rodzaju obiekt w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Planujemy budowę turystycznej infrastruktury.
1: Działania nad turystycznym projektem władze gminy Puławy chcą rozpocząć jeszcze w tym roku. W okolicy pojawią się m.in. szlaki piesze czy rowerowe.
5: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Rozpoczyna się 10. jubileuszowa edycja Szekspira w Parku, czyli plenerowych spektakli według angielskiego klasyka. Po raz kolejny wydarzenie gości w ogrodach Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie, mówi pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie Piotr Gorajec.
6: Po raz kolejny gościmy Towarzystwo Szekspirowskie w Wilanowie i po raz kolejny nasza publiczność będzie miała okazję spotkać się z twórczością tego znamienitego dramaturga. Jak co roku liczymy na to, że wszyscy będą zachwyceni, pogoda dopisze i nasza publiczność spędzi miłe wieczory w Wilanowskim Parku.
5: Spektakle odbywać się będą do 2 sierpnia. Wejściówką jest bilet wstępu do Wilanowskich Ogrodów. Stołeczne zoo szuka imienia dla nowonarodzonej samiczki jednego z najmniejszych jeleni świata. Chodzi o pudu południowego. Imię wybiorą internauci. W tym roku wszystkie zwierzęta urodzone w warszawskim zoo otrzymują imiona na literę S. Samiczka urodziła się kilka tygodni temu, a jej rodzicami są Juana i Piczu. Mała waży około kilograma, a docelowo osiągnie wzrost do około 40 cm. Nadal możliwe są opady deszczu, nadal będzie w Warszawie pochmurno, maksymalnie dziś 20 stopni na termometrach. Z zachodu powieje silny wiatr, który będzie nas dodatkowo ochładzać. Biomet nam nie sprzyja, ciśnienie umiarkowane, na barometrach w stolicy 1007 hektopaskali.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: A w Radio Plus już teraz Bryan Adams i Heaven. Czyli tak pięknie zaczynamy kolejną godzinę 5 minut po 13:00.

0: 87 rok to był bardzo gorący rok, to był właśnie wtedy premiera tej piosenki Sabriny, czyli Boys Summertime Love w Radiu Plus. A my cały czas bawimy się jeszcze, a zabawa nazywa się Pokaż jak się ruszasz, czyli prosimy was o zdjęcia z waszej aktywności fizycznej. To mogą być aktywności wszelakie. Jak chodzicie na spacery, jak jeździcie na rowerze, jak gracie w siatkówkę na przykład, albo w koszykówkę, albo w tenisa chociażby. Też może być taka aktywność. Macie takie zdjęcie? Wyślijcie nam, bo warto, bo każdego dnia rozdajemy wam zestawy do badmintona. Natomiast już w ten piątek będzie wielki finał naszej zabawy i zdecydujemy, kto, jeszcze nie wiemy, ale ta osoba zdobędzie nagrodę główną, czyli rakietę do tenisa, możliwość zagrania z Kasią Kozimor w tenisa również. Jeżeli umiecie, to pewnie to będzie czysta przyjemność i zacięta gra. Jeśli idzie wam trochę gorzej, to myślę, że Kasia na pewno podpowie i da parę wskazówek. Do tego właśnie rakieta do tenisa własna i 1000 zł jeszcze kieszonkowego na dowolnie wybrany cel. Także warto. Dzisiaj jest dopiero wtorek, a zatem jeszcze no, cały dzisiejszy dzień, środa, czwartek. Czekamy na wasze zdjęcia, zachęcamy radioplus.pl, a za chwilę muzycznie Chłopcy z Placu Broni.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne, złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Po reklamie.

Kraków, no to można powiedzieć, że wysoko i ma sporo do zaoferowania fanom czekolady, bo warsztaty, różne wydarzenia tematyczne, ale to też nie ma co jakoś dzisiaj specjalnie robić kilometrów, ewentualnie do najbliższego sklepu po ulubioną tabliczkę i myślę, że na początek to wystarczy.

0: Wspaniały głos Frediego w Radiu Plus, a za chwilę Kombi.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
2: Po reklamie.

0: muzyczne randewuz z zespołem Kombi. Zbliżamy się powoli do 14, a w Radiu Plus za chwilę wiadomości i Marcin Barcnik.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Premier nie szuka kozłów ofiarnych. Jutro poznamy propozycję zmian w systemie ochrony zdrowia. Uwaga kierowcy, poważny wypadek na autostradzie A1 w Łódzkiem. Jeden z najmniejszych jeleni świata przyszedł na świat w stołecznym zoo. Jest 14. Marcin Bartnik. Nie ma na razie dymisji. Szef rządu zapewnia, że nie szuka kozłów ofiarnych. Jutro minister zdrowia przedstawi propozycję zmian w systemie, potwierdził premier. Wcześniej po aferze w stołecznym szpitalu południowym postawił jej oraz prezesowi NFZ-u ultimatum, nie wykluczając dymisji. Teraz prace skupiają się na zmianach systemowych.
2: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować i mam nadzieję, że jutro pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń.
1: Z informacji resortu zdrowia wynika, że propozycje zmian obejmą m.in. e-rejestrację, kominy płacowe oraz kwestie czasu pracy medyków. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Na wysokości miejscowości Piątek w kierunku Katowic zderzyły się dwa samochody osobowe i bus. Dwie osoby zostały ranne. Ruch odbywa się obecnie tylko jednym pasem, dlatego utworzył się tam kilkukilometrowy korek. Wychłodzenie organizmu to przyczyna śmierci byłego szefa prokuratury apelacyjnej w Katowicach Jerzego Hopa i jego syna. Ciała mężczyzn odnaleziono na początku marca w ich domu w Rybniku.
3: Na podstawie sekcji zwłok, oględzin zwłok, badań toksykologicznych i histopatologicznych wynika, że bezpośrednią przyczyną zgonu obu pokrzywdzonych stała się ostra niewydolność krążeniowo-wydechowa w przebiegu wychłodzenia. Stwierdzono, że brak jest dowodów pozwalających na ustalenie, że do śmierci pokrzywdzonych przyczyniły się osoby trzecie.
1: Informuje Agnieszka Bukowska z prokuratury okręgowej w Gliwicach. Jerzy Hop w latach 90. uchodził za jedną z najważniejszych osób w śląskim wymiarze sprawiedliwości. Karierę zakończyło oskarżenie i skazanie za wyłudzenie 1 700 000 złotych. Pracownicze plany kapitałowe do zmiany wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Wartość zgromadzonych środków w zeszłym roku przekroczyła 45 miliardów złotych. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Na czym polega problem?
4: Po pierwsze na tym, że z ponad 15 milionów pracujących Polaków z PPK korzysta tylko około 4. Po drugie prawie 20% uczestników wypłaca swoje środki jeszcze przed 60. Komisja Nadzoru Finansowego uważa, że potrzebne są zmiany.
5: W celu zwiększenia jego atrakcyjności oraz liczby uczestników PPK.
4: Mówi mi Jacek Barszczewski z KNF. Obecnie wypłacając środki przed 60. do kieszeni trafia 85% zgromadzonych pieniędzy. To za dużo, mówi mi Marcin Luziński, ekonomista Erste Bank Polska.
6: Ten wskaźnik powinien być niższy i do tego powinna dążyć polityka państwa.
4: Bez PPK dziś, przechodząc na emeryturę, otrzymujemy około 50% swojego ostatniego wynagrodzenia, ale ten wskaźnik za kilka lat może spaść do zaledwie 20.
1: Wyliczał Jakub Krzyżak.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To jeden z najmniejszych jeleni świata. W warszawskim ogrodzie zoologicznym urodziła się samiczka pudu południowego. Waży około kilograma, a gdy dorośnie, osiągnie wzrost do 40 centymetrów.
7: Kilkadziesiąt centymetrów, 3-4 kilogramy, nie więcej. On się chowa w trawie, my nawet jak go wpuszczamy, to musimy obszukać dobrze tą trawę, bo on ma wybitne zdolności do ukrywania się. To jest jego jedyna szansa na przetrwanie w naturze.
1: Tłumaczył Piotr Piekarczyk, opiekun zwierząt. Stołeczne zoo szuka teraz imienia dla nowej podopiecznej. Propozycje można zgłaszać do niedzieli.
8: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Warszawscy radni odrzucili wniosek radnych PiSu o dymisję dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Łukasza Puchalskiego. To podczas wczorajszej nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy, zwołanej m.in. w związku ze zwolnieniem sygnalisty w ZDM. Przeciwko głosowali radni KO, radni Lewicy, Miasto Jest Nasze, wstrzymali się od głosu. Główny Urząd Statystyczny zbadał ślady życia w Polsce, czyli aktywności potwierdzające, że dana osoba korzysta z usług lub wykonuje czynności wskazujące na jej prawdopodobne przebywanie w kraju. Według uzyskanych w ten sposób danych ludność Warszawy przekroczyła 2 miliony osób.
9: Obliczyliśmy, że na koniec ubiegłego roku w Warszawie przebywało prawie 2 miliony 100 tysięcy osób. Z tego 300 tysięcy to byli cudzoziemcy, to jest blisko 15%. Warszawa oczywiście na tle innych miast się wyróżnia pod tym względem, choć jest inny rekord. rekordzista. Wrocław, tam 1/5 mieszkańców to są cudzoziemcy.
8: Mówił rzecznik GUS-u Krzysztof Jedlak. Badanie wskazuje, że w Polsce mieszka obecnie prawie 39 milionów ludzi, z czego niemal 2,5 miliona to cudzoziemcy. Na niebie chmury. Może przydać się parasol jeszcze dziś po południu w Warszawie. Wiatr mocno powieje z zachodu. Temperatura maksymalnie wyniesie 20 stopni. Biometr niestety jest niekorzystny. Ciśnienie umiarkowane 1007 hektopaskali.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Kolejna godzina wtorkowego spotkania przed nami. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 14, a teraz Tina Turner. Radio.

0: Albert Hammond o tym, że w południowej Kalifornii nigdy nie pada, no to troszkę inaczej niż u nas, bo u nas pada, ale może i dobrze, bo jest sucho, także deszcz się przyda, chociaż no tak, zdaję sobie sprawę, że pogoda średnio wymarzona na dłuższe spacery, ale będzie lepiej, tego się trzymajmy, najważniejsze, że są wakacje. No właśnie, a propos wakacji, to w prezencie mam dla was ręcznik kąpielowy, myślę, że jeszcze nie raz się w tym sezonie coś takiego może przydać. Dajcie znać, bo czekam już teraz na SMS-y pod 691-141-141.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
6: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online.
9: Po reklamie.

0: Halina Frąckowiak to za nami, a ja teraz dodzwoniłam się do Staszka z Tczewa. Dzień dobry, Staszku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, napisałeś, że ręcznik plażowy jak najbardziej, bo no tak, człowiek z Pomorskiego, do morza masz rzut beretem.
1: No tak. Pełno wody tutaj u nas, także ręcznik jak najbardziej będzie pożądany.
0: To kiedy będzie okazja, żeby pokorzystać z uroków?
1: Wiesz co, Janku, no tylko niech się pogoda poprawi i już tym prędzej lecimy do miejsca urodzenia, do Sopotu, także na molo i będziemy się grillowali.
0: Świetnie, w takim razie dobrej zabawy życzę, ręcznik wysyłam i do usłyszenia. Trzymaj się.
1: Dziękuję
0: ciepło.
1: Serdecznie, pozdrawiam, do usłyszenia.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Boney M.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Radio Plus. A ding, ding, ding. Ha, ha, ha. A ding, ding, brr. Ramaja.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Szczyt NATO w Ankarze rozpoczął się od polskiej awantury. Za chwilę szczegóły. Areszt dla 19-latka, który spowodował śmiertelny wypadek pod Staszowem. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. 13 tysięcy osób już pomaga. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rusza szczyt NATO, a w tle jest spór Pałacu Prezydenckiego z rządem. Chodzi o pociski do systemu obrony przeciwrakietowej Patriot, które Polska przekazała Ukrainie. Do Ankary, gdzie rozpoczął się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, dotarli już prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. O tym, co dokładnie podzieliło polską delegację, nasz reporter Michał Rawa.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na platformie X, że otoczenie prezydenta kłamie, twierdząc, że Karol Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreśla.
3: Szef służby kontrwywiadu wojskowego w obszernym 16-stronicowym piśmie poinformował szefa kancelarii prezydenta, pana Zbigniewa Boguckiego, o wszystkich szczegółach, które dotyczą przekazania rakiet.
2: Ale od decyzji w sprawie przekazania sprzętu Ukrainie Pałac Prezydencki się odcina.
4: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowany.
2: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacza. Karol Nawrocki we wpisie skierowanym do Władysława Kosiniaka-Kamysza napisał: decyzję podjął pan, proszę się z nią po męsku zmierzyć.
1: Michał Rawa, dziękujemy. Jest areszt dla 19-latka, który doprowadził do śmiertelnego wypadku pod Staszowem w Świętokrzyskiem. W niedzielę zginął 22-letni pasażer osobowego Volkswagena. Kierowca miał prawie promil alkoholu.
5: Prokurator po przesłuchaniu podejrzanego zdecydował o skierowaniu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie. I jeszcze w dniu wczorajszym wieczorem sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego na okres 3 miesięcy.
1: Mówił Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Przypomnijmy, 19-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia. Liderka francuskiej prawicy usłyszała wyrok, być może wystartuje jednak w przyszłorocznych wyborach. Sąd apelacyjny w Paryżu skazał Marine Le Pen na 3 lata więzienia, w tym 2 lata w zawieszeniu. Chodzi o kradzież unijnych pieniędzy. Fundusze przeznaczone na pracę asystentów w Parlamencie Europejskim miały finansować jej partię w Paryżu. Sąd skrócił jednak zakaz pełnienia funkcji publicznych orzeczony wcześniej, co potencjalnie otwiera jej drogę do ubiegania się o fotel prezydenta Francji. Kara więzienia ma oznaczać w przypadku Le Pen noszenie elektronicznej bransoletki z lokalizatorem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. Organizacja zachęca, by zaangażować swój czas w działania, które mogą zmienić życie potrzebujących. Do szlachetnej paczki mogą dołączyć osoby, które pracują, uczą się, mają rodziny, pasje i codzienne obowiązki. Jak zaznaczają organizatorzy, wolontariat można połączyć z codziennym życiem, a do działania nie są potrzebne szczególne umiejętności. Obecnie w szlachetnej paczce działa ponad 13 tysięcy wolontariuszy.
6: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Jest śledztwo prokuratury w sprawie niedzielnego wypadku autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie. Pojazd staranował kilkanaście samochodów i wjechał do przejścia podziemnego. Wczoraj w prokuraturze przesłuchiwany był kierowca autobusu. O szczegółach wstępnych ustaleń w tej sprawie Marcin Friedrich.
7: Kierowca od samego początku twierdził, że nie mógł zapanować nad pojazdem. Policja przekazała, że badania alko- i narkotestem dały wyniki negatywne. Kierowca został przesłuchany w prokuraturze w charakterze świadka. Nagrania z kamer w pojeździe zdają się potwierdzać, że usiłował on zapanować nad pojazdem, który wymknął się spod kontroli. Teraz głos należeć będzie do biegłych, którzy zbadają stan techniczny pojazdu i zapisy z rejestratorów. Prokuratura przyjrzy się też podobnemu wypadkowi z Gliwic, gdzie taki sam model autobusu zamiast hamować przyspieszał i dopiero wjazd na trawiaste wzniesienie zdołał go zatrzymać.
6: W niedzielnym wypadku rannych zostało 6 osób, 2 z nich przewieziono do szpitala. Świadkowie mówią, że to cud, że nikt nie zginął.

Dziś maksymalnie 20 stopni na termometrach, na niebie będą chmury i z nich może padać deszcz. Ciśnienie w stolicy umiarkowane 1007 hektopaskali, biometr nie poprawi nam dziś samopoczucia, a wiatr naprawdę mocno powieje z zachodu.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Dzień dobry, Janek Pasterski. To po polsku, a po angielsku hello. I tak właśnie zaczynamy teraz Lionel Richie.

0: a liczę ze swoim największym przebojem u na noty specjale, 20 minut po godzinie 15. No i tak sobie myślę, że już pewnie w pracy mniej niż więcej dla większości osób. Wieczór, oby było trochę rozpogodzeń, wtedy można by było troszkę się poruszać i pokazać nam, jak się ruszacie, bo taki tytuł nosi nasza zabawa. Bawimy się jeszcze do najbliższego piątku, w piątek finał, a póki co cały czas zachęcamy do tego, żeby zrobić zdjęcie, wysłać je na radioplus.pl. Zdjęcie waszej aktywności, na przykład grania w piłkę, spacerów, jazdy na rowerze, siatkóweczka, koszykówka, no co tam lubicie. Ale to też może być tenis. Codziennie mamy dla kogoś zestaw podwójny do badmintona, a w wielkim finale właśnie, nawiązując do tenisa, nowa rakieta tenisowa na własność, do tego lekcja gry w tenisa z Kasią Kozimor, naszą redakcyjną koleżanką, i jeszcze dorzucamy 1000 zł kieszonkowego. Taki finał po godzinie 9 właśnie u Kasi Kozimor. Ona będzie miała przyjemność poinformować, z kim się spotka na kortach już wkrótce. No a my zapraszamy radioplus.pl. Tam możecie wysyłać swoje fotografie, swoje aktywności.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
5: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
4: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
5: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
6: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

przyjemne dźwięki sączą się z Radia Plus w to wtorkowe popołudnie. Jeszcze takie delikatne, bo będziemy się rozkręcali bliżej godziny 20, właśnie od 20 do 22. Dzisiaj taka nieco krótsza wersja wakacyjnej prywatki z Radiem Plus i Marek Sierocki za konsoletą. To jeszcze przypomnę, że od poniedziałku w wakacje do czwartku właśnie takie prywatki mamy, a od piątku do soboty wydłużone, bo do północy, także bawimy się już dzisiaj i teraz właśnie w takim tanecznym klimacie The Time of My Life.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy masło Ekstra Łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
10: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
11: Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
12: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
13: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
12: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
13: O, i to lubię najbardziej.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: To się nie nudzi, to się nie starzeje, to cały czas cieszy. Ulalala, wakacyjny koniec naszego wtorkowego spotkania. Aleksja, bardzo dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski w Radiu Plus za chwilę o 16:00 wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jutro mamy poznać propozycje zmian w ochronie zdrowia, a trwa spotkanie minister z premierem. Niebezpieczna pogoda nad morzem jest ostrzeżenie przed sztormem. Nowe zasady bezpieczeństwa po ataku tortem na prezydenta Poznania. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To mogą być rozmowy ostatniej szansy dla minister zdrowia i szefostwa NFZ-u. Trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z minister Jolantą Sobierańską-Grędą i przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia. To już kolejne takie spotkanie na temat zmian w systemie ochrony zdrowia.
2: I tam są przedstawiane konkretne propozycje, które jutro będą zakomunikowane. Pan premier powiedział, że jest czas do wtorku w tym zakresie, jest dziś wtorek, trwa spotkanie na ten temat i jutro to wszystko będzie przedstawione.
1: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Dziś minął termin na przedstawienie proponowanych reform w ochronie zdrowia. Jak jednak wynika z komunikatów rządu, dymisji minister zdrowia nie będzie. Niebezpieczna pogoda w Zatoce Gdańskiej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego najwyższego stopnia przed silnym wiatrem. W porywach może wiać nawet 120 km na godzinę. Synoptycy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
3: W godzinach popołudniowych, wieczornych, nocą ze środy na czwartek oraz w czwartek prognozowany jest bardzo silny wiatr, a na Bałtyku sztorm. Średnia prędkość wiatru wyniesie od 70 do 80 km na godzinę, a porywy wiatru, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, do 115-120 km na godzinę.
1: Mówił Przemysław Makarewicz z IMGW. Najsilniej ma wiać w rejonie Gdyni. Rosjanie zaczęli przerabiać samochody na gaz, donosi agencja Reutera. Wszystko przez ostatnie ukraińskie ataki dronowe na rosyjskie rafinerie. W kraju brakuje paliwa, a ceny poszybowały w górę. W poniedziałek ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w Omsku na Syberii, oddaloną od granic Ukrainy ponad 2,5 tysiąca kilometrów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nowe zasady bezpieczeństwa po ataku tortem na prezydenta Poznania. Przed wejściem na posiedzenie Rady Miasta strażnicy legitymowali gości. Bagaż trzeba było zostawić w depozycie, a publiczność została oddzielona od radnych. Na sesję wybrała się Ari i Habir.
4: Dzień dobry. Proszę bardzo. Dobrze. Informacja. Tutaj w torbie jest...
5: To jest laptop, rozumiem.
6: Jakub Marciniak, Stowarzyszenie PWK 2. Musieliśmy pokazać dowód, musieliśmy się podpisać i musieliśmy zdać w depozyt plecak, torbę, to cokolwiek ze sobą przynieśliśmy.
7: Leczak Lechosław, Stowarzyszenie My Poznaniacy. Takiego przyjęcia jeszcze nie było, a przede wszystkim rozdzielenia radnych od publiczności.
8: A to dobrze, że jest takie rozdzielenie?
7: Nie, absolutnie nie.
1: Podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta mężczyzna obrzucił prezydenta Poznania ciastem. Określił swoje działanie jako wotum nieufności wobec Jacka Jaśkowiaka. Policja zatrzymała wtedy dwie osoby. Grożą im 3 lata więzienia.

Pochmurno, momentami mokro, na dodatek zimno. Tak można najkrócej opowiedzieć o dzisiejszej pogodzie. Na termometrach w stolicy co prawda 19 stopni, ale odczuwalna jest na poziomie zaledwie 16. Wiatr dosyć mocno wieje z południowego zachodu, ciśnienie spada. Teraz wynosi 1006 hektopaskali. Na dodatek niewykluczone, że jeszcze dziś popada deszcz. W nocy też możliwe przelotne opady, a temperatura niezbyt wysoka, bo około 12-13 stopni. A jaka będzie środa? No, podobna do tego, co mamy w pogodzie. Dziś co prawda o 1 stopień cieplej, maksymalnie do 20.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Jarek Budnik, dzień dobry, 7,5 minuty po 16, więc jak zawsze o tej porze rozpoczynamy nasz magazyn reporterów, w którym na początek nadzwyczajna sesja Rady Warszawy. Tematem przewodnim był, jak łatwo się domyśleć, Szpital Południowy, ale rozmawiano też o składzie komisji rewizyjnej.
2: Uważamy, że komisja rewizyjna powinna mieć taki skład, który rzeczywiście będzie mógł realnie oceniać działania osób akurat w tym kontekście z Koalicji Obywatelskiej i nie może być zdominowana przez Koalicję Obywatelską w tym celu, więc chyba wszyscy jednak rozumiemy, o co chodzi. W imieniu naszego klubu chcę powiedzieć, że jesteśmy gotowi do tego, żeby porozmawiać o tym, jaki powinien być skład komisji rewizyjnej, żebyśmy mogli realnie rzeczywiście opracowywać te trudne sprawy.
1: Więcej na temat dosyć burzliwej dyskusji, jaka miała miejsce wczoraj wieczorem, już za chwilę, na w dalszej części naszego spotkania o przypadającym dziś liturgicznym wspomnieniu błogosławianej rodziny Ulmów.
3: Ten proces cały czas następuje, takiego organicznego przenoszenia tej odpowiedzialności także za ten przekaz pamięci, ale no, beatyfikacja to wszystko wyniosła na taki poziom zainteresowania także społecznego, a nawet międzynarodowego, że te wyzwania rosną, prawda? To już nasza malutka instytucja tego sama nie udźwignie, więc budujemy koalicję. I tak trzeba, żeby do tych trudnych pytań, które stawiają ludzie, trzeba umieć na nie odpowiedzieć albo też przenosić to na program edukacyjny.
1: No, tym bardziej, że do Markowej przyjeżdża coraz więcej pielgrzymów. Tę część magazynu zakończy jak zawsze krótki skrót najważniejszych wydarzeń z Watykanu, więc zapraszam Państwa gorąco i serdecznie na magazyn Warszawa żyje latem na 96,5 FM w Radiu Plus Warszawa. Jarek Budnik.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Nie dalej jak w piątek informowaliśmy Państwa o wniosku miejskiej opozycji o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy. Spotkanie odbyło się wczoraj, a w jego czasie podjęto kilka tematów związanych z nieprawidłowościami w miejskich szpitalach. Zapraszamy do wysłuchania relacji Piotra Lędziona.
2: Radni Warszawy spotkali się na nadzwyczajnej sesji związanej z nieprawidłowościami w warszawskich szpitalach. W jej czasie miejska opozycja wzywała do dymisji wiceburmistrza Tomasza Męciny. Jak przekonywał radny PiS Tomasz Herbich, to logiczna kontynuacja rezygnacji wiceprezydentek stolicy.
3: W naszej ocenie nie ulega żadnej wątpliwości, że związek pana prezydenta Męciny z warszawskim szpitalem południowym jest oczywisty, wynika ze sprawowanych przez niego kompetencji jako prezydenta i w związku z tym niezrozumiała jest dla nas sytuacja, w której dwie z tych trzech dymisji, o których mówiliśmy półtora tygodnia temu, nastąpiły, natomiast nie nastąpiła dymisja trzecia. W naszej ocenie, aby nie było tej istotnej luki, która występuje w decyzjach pana prezydenta z piątku, że w naszej ocenie także dymisja powinna dotyczyć trzeciego z wiceprezydentów, czyli pana prezydenta Męciny.
2: Wniosek został odrzucony w głosowaniu. Żądania skomentował jednak prezydent Rafał Trzaskowski.
4: Jasno państwu powiedziałem, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące odpowiedzialności, skąd takie decyzje, a nie inne. Notabene przypominam państwu, że z tego co pamiętam na tej sesji sprzed 10 dni, państwo chyba nie głosowali za tym wnioskiem, żeby odwołać pana prezydenta Męcina, ale to akurat w tym momencie może nie ma znaczenia. Ja chcę jasno tylko powiedzieć o tym, że w momencie, kiedy jest nadzór, jeżeli dochodzą do niego sygnały, formalne sygnały, to jest natychmiast wtedy decyzja. Jeżeli by jej nie było i dlatego porównywałem to do szpitala Grochowskiego, no to wtedy oczywiście byłyby wyciągane konsekwencje. To są decyzje, które tak jak państwu powiedziałem, podjąłem nie rozstrzygając o winie, tylko w trosce o najwyższe możliwe standardy.
2: To jednak nie jedyna dymisja, jakiej domagali się radni. Do rezygnacji burmistrza Ursynowa wzywała radna lewicy Agata Diduszko-Zyglewska.
5: Trudno nam zrozumieć, dlaczego stanowisko straciła Aldona Machnowska, która zajmowała się kulturą. Skoro straciła je, bo jak rozumiem była w Radzie Nadzorczej, to też pytamy od razu przy okazji o pana burmistrza Kępę, który był szefem tej rady i jest, i był. Jestem ciekawa, czy jako burmistrz Ursynowa dalej ma wszystkie pełnomocnictwa. Skoro nie wystarczyło, że Aldona Machnowska została odwołana z funkcji w Radzie Nadzorczej, tylko poniosła większe konsekwencje, to rozumiem, że pan burmistrz zostanie potraktowany podobnie.
2: Prezydent odniósł się również do tego głosu.
4: Znacie państwo funkcjonowanie miasta, w związku z tym wiecie świetnie, że ja nie odwołuję, nie mam takich prerogatyw, żeby odwoływać burmistrza. Jeszcze raz chcę powiedzieć, tak, ja podjąłem decyzje te, które są w mojej gestii. Trudno, żebym podejmował decyzje, które w mojej gestii nie są.
2: Radni w czasie sesji wysłuchali stanowiska Rafała Trzaskowskiego dotyczącego nieprawidłowości w warszawskich szpitalach. Nie uzyskali jednak szczegółów prowadzonych kontroli. Zdaniem prezydenta ujawnienie ich jest w tej chwili niemożliwe.
4: Będzie audyt, będzie gotowy, wtedy będziemy mogli też w porozumieniu z prokuraturą zadecydować ewentualnie, które z tych informacji mogą być podane do wiadomości publicznej bez ryzyka, że to wpłynie w jakikolwiek sposób na wyniki śledztwa, za co jest odpowiedzialność. W związku z tym pozwólcie państwu, że będziemy tutaj postępowali z należytą starannością. Tak, funkcjonuje SOR w Szpitalu Południowym i bardzo państwa proszę do tego, żeby dalej nie podważać jego wiarygodności, dlatego że to jest po prostu działanie, które może tylko i wyłącznie osłabić funkcjonowanie szpitala. Pozwólmy ludziom pracować.
2: Kością niezgody pozostaje także sprawa Komisji Rewizyjnej Rady Warszawy, w której większość nadal mają radni Koalicji Obywatelskiej. W dyskusji wokół tej komisji radna Agata Diduszko-Zyglewska starła się z przewodniczącym klubu KO w Radzie Warszawy Jarosławem Szostakowskim.
5: Uważamy, że Komisja Rewizyjna powinna mieć taki skład, który rzeczywiście będzie mógł realnie oceniać działania osób akurat w tym kontekście z Koalicji Obywatelskiej i nie może być zdominowana przez Koalicję Obywatelską w tym celu, więc chyba wszyscy jednak rozumiemy, o co chodzi. W imieniu naszego klubu chcę powiedzieć, że jesteśmy gotowi do tego, żeby porozmawiać o tym, jaki powinien być skład komisji rewizyjnej, żebyśmy mogli realnie rzeczywiście opracowywać te trudne sprawy.
6: My też jesteśmy w stanie rozmawiać o składzie komisji rewizyjnej, tak samo jak każdy
4: każdej innej komisji w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, ale tak naprawdę nikt z nami nie podjął tych rozmów. Państwo na sesji wrzucacie projekty uchwał, które na końcu okazują się być wadliwe merytorycznie, prawnie, bo tam nie ma żadnych nazwisk. W związku z tym proszę nie mieć do nas pretensji, że generalnie na końcu mówimy, że projekt jest wadliwy, bo jest.
1: Dodajmy, że to nie koniec sprawy komisji rewizyjnej. Radni opozycji zapowiadają bowiem dalsze prace nad zmianami w jej strukturze.
0: Warszawa żyje latem.
1: 19 minut po 16, a za chwilę w naszym magazynie o przypadającym dziś liturgicznym wspomnieniu błogosławionej rodziny Ulmów.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
9: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
10: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
11: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
10: To brzmi jak plan idealny.
11: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
18: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
0: Po reklamie.

0: Misji wychowania katolickiego we współczesnym świecie trudnym dla rodzin, Ulmowie pozostają wzorem oraz inspiracją.
1: Ulma wcale się nie bał mieć dużej rodziny, więc to jest też piękne, że pokazujemy, że to nie jest domena osób, które są niewykształcone, że mają wiele dzieci, ale odwrotnie właśnie. Im większe jakieś uświadomienie praw do życiu, celu naszego życia sprawia, że rodzina to życie chce pomnażać, chce uczestniczyć w przekazywaniu tego życia i to jest rodzina bardzo radosna.
0: Gdyby nie zaangażowanie wielu osób, w tym społeczników, polityków i zwykłych ludzi, ten przekaz nie byłby tak szeroki. Pamięć i kult o rodzinie Ulmów trwa, podkreśla Waldemar Rataj, dyrektor Muzeum imienia Rodziny Ulmów w Markowej.
2: Ten proces cały czas następuje, takiego organicznego przenoszenia tej odpowiedzialności także za ten przekaz pamięci, ale no, beatyfikacja to wszystko wyniosła na taki poziom zainteresowania także społecznego, a nawet międzynarodowego, że te wyzwania rosną, prawda? To już nasza malutka instytucja tego sama nie udźwignie, więc budujemy koalicję. I tak trzeba, żeby do tych trudnych pytań, które stawiają ludzie, trzeba umieć na nie odpowiedzieć albo też przenosić to na program edukacyjny.
0: W muzeum w Markowej, skąd pochodzili bohaterowie, właśnie trwa szczyt pielgrzymowania i turystyki, przyznaje Szymon Brudka, pracownik obiektu.
3: My mamy dość dużo, jak na naszą lokalizację, turystów zagranicznych. Dużo jest też grup niemieckich. Pojawiają się bardzo często Włosi. No a przede wszystkim bardzo dużo jest grup polskich. Ten pik sezonu to jest właśnie te ciepłe miesiące. To jest 40-50 tysięcy rocznie.
0: O tym, jak duże jest zainteresowanie życiem i historią rodziny Ulmów, świadczy też ilość zgłoszeń, które każdego dnia wpływają do Kurii Przemyskiej z prośbą o relikwie świętych, przyznaje ksiądz Bartosz Rajnowski, rzecznik Kurii.
4: Zwracają się o relikwie zarówno proboszczowie, księża biskupi, ale też ludzie świeccy. W Polsce rozprowadzono już około 1600 relikwii. Jeśli chodzi o świat, to około 150. Już na każdym kontynencie są relikwie rodziny Ulmów.
0: Beatyfikacja była takim zewnętrznym potwierdzeniem faktu, że rodzina Ulmów została zauważona, dodaje ksiądz Rajnowski.
4: Została pokazana światu jako przykład rodziny żyjącej wartościami religijnymi, pogłębianej w rodzinie, aż do męczeństwa. I ta beatyfikacja sprawiła, że nie tylko ludzie na Podkarpaciu, w Markowej, w diecezji przemyskiej i w Polsce, ale i na świecie dowiedzieli się o tej bohaterskiej rodzinie męczenników z Markowej.
0: Aby uzyskać relikwie błogosławionej rodziny Ulmów do kościoła czy kaplicy, proboszcz musi wystosować oficjalną pisemną prośbę do kurii metropolitalnej w Przemyślu. Obecnie nie ma peregrynacji relikwii Ulmów w Polsce. Zdarzają się natomiast pojedyncze nawiedzenia. Szczegółowe informacje o kalendarium poszczególnych nawiedzeń w kraju można śledzić na oficjalnej stronie błogosławionej rodziny Ulmów. Anna Paszko, Radio Plus.
5: Warszawa żyje latem.
6: A jeszcze w tej części naszego popołudniowego spotkania proszę pamiętać najświeższe wiadomości prosto z Watykanu.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież mianował moderatora kurii diecezji rzymskiej. Francuzi powracają do Boga, bo przeczuwają, że to właśnie wiara daje człowiekowi wolność, uważa arcybiskup de Moulin Beaufort, do niedawna przewodniczący Episkopatu Francji. Pomimo wakacji na placu Świętego Piotra nie ustaje pomoc dla bezdomnych. Szukają nie tylko konkretnego wsparcia, ale także potwierdzenia własnej godności, mówi posługująca wśród nich polska palotynka. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież mianował moderatora kurii rzymskiej diecezji. To nowa funkcja wprowadzona w ramach reform, które przeprowadza obecnie w Rzymie Leon XIV. Moderatorem został ksiądz Pier Luigi Stolfi, proboszcz parafii świętego Linusa. Był między innymi wicerektorem rzymskiego seminarium. Leon XIV jest na urlopie w Castel Gandolfo. Jak przyznał, jest to czas odpoczynku, ale też przygotowania do kolejnych zadań. We wrześniu papież uda się w podróż apostolską do Francji. Ojciec Święty spotka tam kościół, który przechodzi głęboką transformację, a zarazem został obdarowany przez Boga młodymi, którzy proszą o chrzest, uważa arcybiskup Eric de Moulin Beaufort, metropolita Reims, a do niedawna przewodniczący Episkopatu Francji.
2: Podkreśla, że Francja, którą zobaczy Leon XIV, to kraj wielkiego paradoksu. Z jednej strony ludzie chcieliby się uniezależnić od Boga, zarazem jednak widzą, że to chrześcijaństwo daje człowiekowi wolność. I to właśnie ta wewnętrzna wolność, ten ewangeliczny styl życia pociąga dziś nowe pokolenia. Arcybiskup de Moulin Beaufort podkreśla, że napływ młodych ludzi do kościoła nie jest efektem udanej działalności duszpasterskiej. Nie znaleźliśmy cudownego rozwiązania. Wierzę, że ci katechumeni są darem, jaki daje nam Bóg, aby zachęcić nas do pracy nad przemianą duszpasterską.
1: Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września. Choć rozpoczęły się wakacje, dykasteria do spraw posługi miłosierdzia nie zawiesiła pomocy dla ubogich. Przy kolumnadzie na placu Świętego Piotra działa przychodnia dla ubogich i bezdomnych oraz prysznice. Od 11 lat posługuje tam jako wolontariuszka polska palotynka siostra Hanna Kiedrowska.
3: Moja praca polega na tym, że robię listę, aby wszyscy chętni, którzy chcą się wykąpać, którzy chcą skorzystać z pryszniców, mogli się zapisać, tej później po kolei wołamy. W międzyczasie mogą się, kto chce, ogolić. Mogą skorzystać także z posiłku, który przygotowujemy.
1: Siostra Hanna podkreśla, że ważne jest nie tylko zapewnienie bezdomnym podstawowej pomocy, ale także przywrócenie im utraconej godności.
3: Jeśli ktoś chce porozmawiać, to rozmawiamy z nimi, bo do tych ludzi, którzy żyją na ulicy, jest potrzebna rozmowa, zainteresowanie. Oni też poszukują w swoim życiu sensu, poszukują swojej godności, bo ci ludzie upadli. Ci ludzie, nie wiadomo, że o własnych siłach nie mogą powstać. Są tak zranieni, że trudno im wrócić do normalnego życia.
1: Obok pryszniców przy placu Świętego Piotra w pomieszczeniach dawnej poczty funkcjonuje też przychodnia. Przez minionych 10 lat udzielono tam ponad 140 tysięcy bezpłatnych świadczeń medycznych i wydano 180 tysięcy leków.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: holenderskie rakiety Patriot zostają na lotnisku w Jasionce, mówi szef MON. Kolejna burza o zarobki lekarzy i problemy szpitala w Mogilnie. Sprawdzimy też, gdzie Polacy chcą wyjechać na wakacje. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska jest traktowana jako lider gospodarczy i militarny wschodniej flanki NATO, mówi w Ankarze szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W stolicy Turcji odbywa się dwudniowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak podkreśla minister obrony narodowej, Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za obronę własnego terytorium.
1: Polska jest liderem wschodniej flanki, to już nie ulega żadnym wątpliwościom. Jest liderem gospodarczym i militarnym wschodniej flanki NATO. I tak jesteśmy od początku szczytu w Ankarze traktowani.
0: Mówił szef MON, rozmawiał już m.in. z premierem Kanady, władzami Korei Południowej czy minister obrony Holandii.
1: I tutaj dobra wiadomość, holenderskie patrioty zostają do końca roku na lotnisku w Jasionce. Mamy to potwierdzone, więc to jest ta sojusznicza solidarność i wdzięczność, której Polska doświadcza.
0: Polska, USA, Niemcy, Szwecja i Holandia podpisały też porozumienie dotyczące serwisowania w Europie rakiet Patriot. Kolejna burza o zarobki lekarzy i problemy szpitala w Mogilnie. 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy dniówki. Takie rachunki miała wystawiać placówkom medycznym w całej Polsce spółka neurochirurgów. Według informacji portalu Wirtualna Polska lekarze wykonywali zabiegi, które trwały tylko kilka minut. Jedną z placówek, która korzystała z tych usług, był szpital w Mogilnie niedaleko. Bydgoszczy NFZ przeprowadził kontrolę.
2: Szpital przedstawiał do rozliczenia procedury droższe, które wiązały się z pobytem pacjentów w szpitalu. Faktycznie natomiast mogły one zostać wykonane w trybie ambulatoryjnym, a więc bez potrzeby hospitalizacji. I w ten sposób dochodziło de facto do wyłudzenia wyższej refundacji z NFZ.
0: Mówiła Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpital w Mogilnie dostał ponad 2,5 miliona złotych kary. Obecny dyrektor placówki zawiadomił już organy ścigania. Sprawa dotyczy wcześniejszych rozliczeń.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Włochy, Hiszpania i Turcja to najczęściej wyszukiwane przez Polaków kierunki wakacyjnych wyjazdów. Z najnowszego raportu Google'a wynika, że zainteresowanie urlopem za granicą wyraźnie rośnie, podczas gdy krajowe kurorty tracą na popularności. Czy to znaczy, że Polacy nie chcą spędzać wakacji w kraju? Sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
4: Choć najwięcej wyszukiwań faktycznie dotyczy Włoch, Hiszpanii i Turcji, to branża krajowa wcale nie liczy strat. Spadek zainteresowania dotyczy przede wszystkim dużych miejscowości i popularnych kierunków, a trendy w tym roku wyglądają nieco inaczej.
5: Przede wszystkim dużo klientów szuka agroturystyki, czyli małych miejscowości. Szukają czegoś, co będzie cisza, spokój, las.
4: Mówi mi Marek Kamieński, ekspert do spraw turystyki. Wśród krajowych trendów widać również rosnącą popularność hasłem Sinice, co może sugerować, że Polacy chcą jednak nad morze. Ciekawostką jest również duże zainteresowanie programem Ministerstwa Obrony Narodowej Wakacje z Wojskiem.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Od jutra maturzyści będą decydować, jakie wybrać studia. W środę Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne wyniki egzaminów dojrzałości.
6: Jest nerwówka w oczekiwaniu na wyniki?
7: A jeszcze większe niż przed egzaminami. Przed egzaminem można jeszcze coś zrobić. Przygotować, powtórzyć. Masz jakąś taką sprawczość, a po egzaminie?
6: Ale jesteś dobrej myśli? Będzie dobrze?
7: Ja nie jestem obiektywny, ale te egzaminy wydaje mi się, że mi poszły dobrze.
6: Trzymam kciuki i życzę, żeby te wyniki były jak najlepsze.
7: A przyda się. Teraz to już tylko oczekiwanie i ta groza.
0: Z Emilem, tegorocznym maturzystą z Bełchatowa, rozmawiał Rafał Różycki.
8: Sytuacja na zewnątrz nie wygląda zbyt zachęcająco, co jakiś czas kropi, jest pochmurno, no i niezbyt ciepło. 19 stopni teraz na termometrach, ale odczuwalna to tylko stopni 15. Wiatr południowo-zachodni wieje momentami dosyć mocno, a ciśnienie, ono też nas nie rozpieszcza, 1005 hektopaskali, więc można powiedzieć nie za wysokie, na dodatek spada. W nocy około 12-13 stopni, zimno jak na lipcową noc. A jak będzie jutro? Podobnie jak i dziś, ale o 1 stopień cieplej, maksymalnie do 20, ale jutro też parasol warto mieć pod ręką.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Prawie 10 minut po 17. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w to niezbyt ładne wtorkowe popołudnie i zapraszam na drugą część naszego magazynu reporterów. W każdy wakacyjny wtorek Dorota Gut zaprasza na swój cykl Kościół na luzie. Dziś odcinek poświęcony spowiedzi i stresowi, jaki często jej towarzyszy.
2: Temat jest taki bardzo wrażliwy i bardzo indywidualny, dotyka naszego wnętrza. No i wiadomo, że człowiekowi trudno jest mówić o swoich wadach, o tym, co gdzieś tam w sercu głęboko przeżywa, co jest takie bardzo indywidualne i bardzo osobiste. O wiele łatwiej, nie wiem, przychodzi nam się chwalić i opowiadać sukcesami w szkole dzieci, turniejami, które wyciężyli, medalami, które zdobyli. Chociaż właśnie dla mnie to jest troszeczkę obce, ale myślę, że o tych dobrych rzeczach łatwiej jest mówić, a o tym właśnie, co gdzieś tam w życiu mi nie wyszło, to trudniej jest nam się tym z tego zwierzyć, o tym powiedzieć.
1: A czy jest się w takim razie czym stresować? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie na zakończenie dzisiejszego spotkania, bo wcześniej wrócimy do tematu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X i czterem nowym biskupom, którzy zostali wyświęceni mimo sprzeciwu Watykanu, no ale najpierw krótki rys historyczny.
3: Grupy tak zwanych tradycjonalistów, którym na soborze przewodził albo był taką eminentną postacią francuski arcybiskup Marcel Lefebvre, bardzo chciały, żeby zachować to, co było przed Soborem Watykańskim II, to też nie wyraziły zgody na przyjęcie uchwał soborowych. I po Soborze Watykańskim II nastąpił taki jakby bardzo nietypowy dla życia kościelnego status tych wspólnot, które zostały przy arcybiskupie Lefebvre. Oni nie byli w sposób formalny, w formalnej schizmie, ale też i nie byli w całkowitej zgodzie z Kościołem katolickim i z papieżem.
1: Więcej na ten temat już za kilka chwil, bo najpierw Warszawa i sprawa zwolnionego ZDM-u sygnalisty. Zarząd Dróg Miejskich nie zgadza się z medialnymi publikacjami na ten temat.
4: Z uwagi na fakt, iż bardzo mocno różni się nasze stanowisko od stanowiska przedstawianego w kanale Zero. Oczywiście mamy świadomość tego, że sprawa zostanie rozstrzygnięta w Sądzie Pracy. I wobec powyższego, na podstawie prawa prasowego artykułu 31a, żądam od kanału Zero sprostowania tych nieprawdziwych informacji, które zostały udzielone dzisiaj przez redaktora Słowika Istyczyńskiego.
1: Spróbujemy bardziej dogłębnie poznać tę sytuację dosłownie za chwilę, więc jedno jest pewne, sporo będzie się działo i w tej części naszego magazynu Warszawa żyje latem, na który serdecznie Państwa zapraszam. Jarek Budnik.

0: Trudno, tak. Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz, 16 minut po 17. Drodzy Państwo, trwa spór wokół sygnalisty zwolnionego z zarządu dróg miejskich. Zdaniem ZDM-u rozwiązanie umowy miało nie mieć związku ze zgłoszeniem nieprawidłowości w spółce. Co innego o sprawie mówią publikacje medialne i miejska opozycja. Więcej o tym opowie już teraz Piotr Lędzion.
1: W poniedziałek 6 lipca na łamach portalu Zero ukazał się artykuł, w którym Patryk Słowik oraz Jakub Styczyński na podstawie wewnętrznych notatek ZDM zarzucili spółce oraz warszawskiemu ratuszowi kłamstwa w sprawie zwolnionego pracownika, który okazał się sygnalistą. W odpowiedzi na publikację dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski wydał oświadczenie, w którym wezwał portal do sprostowania.
2: Z uwagi na fakt, iż bardzo mocno różni się nasze stanowisko od stanowiska przedstawianego w kanale Zero. Oczywiście mamy świadomość tego, że sprawa zostanie rozstrzygnięta w Sądzie Pracy. I wobec powyższego, na podstawie prawa prasowego artykułu 31a, żądam od kanału Zero sprostowania tych nieprawdziwych informacji, które zostały udzielone dzisiaj przez redaktora Słowika i Styczyńskiego w artykule.
1: Z oświadczeniem nie zgadzają się autorzy artykułu. Redaktor Słowik podtrzymuje stanowisko, zgodnie z którym zwolnienie było działaniem odwetowym ZDM. Spółka zaś zdawała sobie sprawę ze statusu zwalnianego pracownika.
3: 26 czerwca tego roku stwierdziliście, że nie mieliście jakiejkolwiek informacji na ten temat. Dzisiaj jesteśmy na tym etapie, że twierdzicie, że może pracownik był zestresowany i nie doczytał. Jak pan chce tak dalej przekonywać? Okej, fakty są takie. 5 listopada 2025 roku ten pan uzyskał status sygnalisty. Zwolniliście sygnalista.
1: Twierdzenia te nie zmieniają stanowiska dyrektora ZDM. Jak informuje Łukasz Puchalski, decyzja o rozwiązaniu umowy została podjęta, zanim dowiedział się o statusie sygnalisty.
2: Sam fakt bycia sygnalistą nie nadaje nieśmiertelności pracownikowi. Po drugie, pan Piotr, mimo posiadanego zaświadczenia, nie przedstawił, a została mu wypowiedziana umowa. Poza jakimkolwiek sporem jest to, że 26 stycznia. Takie zaświadczenie nie miało już najmniejszego znaczenia, bo proces wypowiadania umowy rozpoczął się w listopadzie, a 16 stycznia decyzja została podjęta przeze mnie i wypowiedzenie zostało podpisane.
1: Interwencję w sprawie podjęli warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem radnego Damiana Kowalczyka ZDM dopuścił się nadużyć w sprawie oraz zaniedbał anonimizację dokumentów.
4: My jako radni podjęliśmy kontrolę, weszliśmy do Zarządu Dróg Miejskich. Z notatki, którą została nam udostępniona, wynika, że sygnalista informował dyrektora Zarządu Dróg Miejskich o tym, że jest pod ochroną prezydenta miasta stołecznego Warszawy. I chcę tutaj jasno podkreślić, że ja nie dziwię się, że sygnaliści nie chcą zgłaszać swoich spraw, albo też, że sprawa sygnalisty wyciekła do pana dyrektora z Zarządu Dróg Miejskich. W dokumentacji, którą została nam udostępniona, mieliśmy dane sygnalisty. Po prostu w niektórych miejscach nie były te dane zamazane i były jawne dla radnych, którzy prowadzili tę kontrolę.
1: Do sprawy odniósł się także prezydent Rafał Trzaskowski, który zaprzeczył swojej znajomości z sygnalistą, jak też temu, jakoby zwolnienie było powiązane ze złożoną przez niego skargą.
5: Ten pracownik nie był zatrudniony w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, tylko w jednostce miejskiej. Nie został zwolniony za działania jako sygnalista. I to jest najważniejsze. Sprawa dotyczyła sporu ubezpieczenia samochodów, które na podstawie wyroków sądowych przechodziły na własność miasta. Zwolnienie dotyczyło oceny jego pracy przez przełożonych, nie miał nic wspólnego z tym wątkiem, tak jak niektórzy to próbują sugerować. I żeby było jasne, drodzy Państwo, nie ja zatrudniałem tego pana, nie ja go zwalniałem, nigdy z nim nie rozmawiałem, nigdy mu nie dawałem żadnych listów żelaznych osobiście, żeby to było jasne, które wyłączałyby go spod normalnej oceny pracy. Zawsze jest droga prawna, drodzy Państwo. Jeżeli ktoś jest zwolniony, uważa, że został zwolniony niesłusznie.
0: Dodajmy, że w czasie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta klub PiS postulował dymisję dyrektora ZDM-u Łukasza Puchalskiego. Wniosek został jednak odrzucony w głosowaniu.
6: Warszawa żyje latem.
0: A my już za kilka chwil wrócimy do tematu Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X i czterech nowych biskupów wyświęconych mimo sprzeciwu Watykanu.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
0: Po reklamie.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Za 28 minut 18 w naszym magazynie kolejny temat, który chcielibyśmy dziś Państwu przybliżyć, albowiem Kościół katolicki ponownie stanął wobec jednego z najboleśniejszych wydarzeń ostatnich dziesięcioleci. Po 38 latach od nielegalnych konsekracji biskupich dokonanych przez arcybiskupa Marcela Lefebvre'a historia zatoczyła koło. Otóż 1 lipca tego roku w Econay w Szwajcarii biskupi Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, mimo jednoznacznego sprzeciwu papieża Leona XIV i Stolicy Apostolskiej, udzielili sakry biskupiej czterem kapłanom bez wymaganego mandatu papieskiego. O tle historycznym tych wydarzeń, ale i konsekwencjach Małgorzata Oroń rozmawiała z księdzem profesorem Przemysławem Kantyką, dziekanem Wydziału Teologii KUL.
2: Pomimo hojnych starań świętego Pawła VI, ale także świętego Jana Pawła II, decyzji papieża Benedykta XVI o uchyleniu ekskomuniki, ale także uprawnień przyznanych przez papieża Franciszka w wyniku niegodziwych święceń dokonanych wbrew woli papieża, Bractwo Kapłańskie ponownie odłącza się od Rzymu i od Stolicy Apostolskiej. Wytłumaczmy naszym słuchaczom, o co chodzi tak naprawdę z Bractwem Kapłańskim świętego Piusa X i dlaczego mówimy, że schizma arcybiskupa Lefebvre'a powraca po 38 latach do Kościoła.
3: Trzeba sięgnąć pamięcią do czasów II Soboru Watykańskiego, który dla życia Kościoła był soborem przełomowym, ponieważ dostosowywał życie Kościoła do czasów współczesnych. Sobór dokonał w

0: Był ten papież, który pod koniec wieku XVI wprowadzał reformę Soboru Trydenckiego. Pytanie pozostaje, dlaczego akurat do tego punktu historii mamy się cofać, a nie do wieku X, czy na przykład do wieku V. Odpowiedź z naszej strony jest taka, że treść wiary musi pozostać nienaruszona, a forma, w jakiej wyrażamy tę wiarę, może ewoluować. I grupy tak zwanych tradycjonalistów, którym na Soborze przewodził albo był taką eminentną postacią francuski arcybiskup Marcel Lefebvre, bardzo chciały, żeby zachować to, co było przed Soborem Watykańskim II, to też nie wyraziły zgody na przyjęcie uchwał soborowych. I po Soborze Watykańskim II nastąpił taki jakby bardzo nietypowy dla życia kościelnego status tych wspólnot, które zostały przy arcybiskupie Lefebvre. Oni nie byli w sposób formalny, w formalnej schizmie, ale też i nie byli w całkowitej zgodzie z Kościołem katolickim i z papieżem, cały czas utrzymując, że to oni utrzymują tę prawdziwą, niezachwianą tradycję i są jakby taką arką ocalenia dla całego Kościoła, który na Soborze skręcił w stronę modernizmu.
1: Dokonano aktu schizmatycznego. Co schizma oznacza dla Kościoła? Bo Matka Kościół zawsze dba o wiernych, dąży do dialogu, dąży do pojednania, okazuje miłosierdzie. Niemniej, wydawałoby się, że w XXI wieku może już nie będziemy mieli do czynienia ze schizmą w Kościele. Czy tutaj jest szansa jeszcze na pojednanie, na odwrócenie konsekwencji tych wydarzeń?
0: Oczywiście, że jest szansa na pojednanie. Czy na całkowite odwrócenie konsekwencji, to trudno powiedzieć. Natomiast jeżeli stajemy przed pytaniem, co to oznacza dla Kościoła, to jest to kolejna rana w żywym ciele Chrystusa, bo Kościół to jest żyjące ciało Chrystusa. Każda schizma, każdy podział to jest naruszenie jedności tej, o którą tak bardzo modlił się Chrystus w modlitwie arcykapłańskiej. Przyrównywano przez wieki, papież Leon też użył tego porównania, jedność Kościoła do tej całodzianej tuniki Chrystusa, którą nawet żołnierze nie ośmielili się rozerwać, tylko rzucali o nią losy. I tym porównaniem też się posłużył papież Leon, prosząc, ażeby bractwo Piusa X nie rozdzierało po raz kolejny tej tuniki Chrystusa, która oznacza jedność Chrystusowego Kościoła. Jest to rana zadana jedności, rana bolesna dla całego Kościoła, ale to wcale nie znaczy, że my przestajemy uważać tych członków Bractwa Piusa X za naszych braci w wierze. Oni są z nami w komunii, chociaż jest to komunia, która doznaje braków, komunia niepełna. Te święcenia, które zostały dokonane, są uznawane za ważnie udzielone, chociaż niegodziwie. I co to znaczy ważnie? To znaczy, że ważny jest sam sakrament święceń. Ważne też będą wobec tego sakramenty sprawowane przez tych biskupów, ale niegodziwość udzielenia tej sakry oznacza, że są w niezgodzie z Kościołem powszechnym i też w niezgodzie, w braku zgody z jego przepisami, z jego uregulowaniami prawnymi, bo jest to wprost wbrew prawu kanonicznemu.
2: Warto wiedzieć, że 2 lipca Dykasteria Nauki i Wiary ogłosiła, że był to czyn o naturze schizmatyckiej, a jego uczestnicy zaciągnęli ekskomunikę late sententie.
3: Warszawa żyje latem.
2: A już za chwilę kolejny odcinek naszego wakacyjnego cyklu Wiara na luzie.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej
3: masz. Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Uptown Girl za 9,5 minuty, 18. W każdy wakacyjny wtorek Dorota Gut zaprasza na swoją audycję Kościół na luzie. Dziś razem ze swoim gościem poruszą temat spowiedzi. Czy jest się czym stresować? Posłuchajmy.
1: Wiara na luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Bartłomiej Rybacki z parafii świętego Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze. Bardzo witam serdecznie panią i państwa.
3: Dzisiaj w wakacyjnym cyklu poruszymy temat spowiedzi. Niektórzy nazywają to najbardziej stresującą kolejką świata. Dlaczego tak bardzo denerwujemy się przed spowiedzią?
2: Myślę, że temat jest taki bardzo wrażliwy i bardzo indywidualny. Dotyka naszego wnętrza. No i wiadomo, że człowiekowi trudno jest mówić o swoich wadach, o tym, co gdzieś tam w sercu głęboko przeżywa, co jest takie bardzo indywidualne i bardzo osobiste. O wiele łatwiej, nie wiem, przychodzi nam się chwalić i opowiadać sukcesami w szkole dzieci, turniejami, które wyciężyli, medalami, które zdobyli, chociaż właśnie dla mnie to jest troszeczkę obce, ale myślę, że o tych dobrych rzeczach łatwiej jest mówić, a o tym właśnie, co gdzieś tam w życiu mi nie wyszło, to trudniej jest nam się tym z tego zwierzyć, o tym powiedzieć. I myślę, że takim dodatkową barierą jest to, że często zapominamy o tym, iż w konfesjonale tak naprawdę rozmawiamy z Panem Jezusem Miłosiernym, a nie z księdzem. Ja pracuję wśród dzieci komunijnych, przygotowując trzecioklasistów do pierwszego spotkania właśnie z Panem Jezusem w spowiedzi świętej i w komunii świętej. I zawsze staram się im o tym przypomnieć, nie? Że w spowiedzi co prawda widzimy księdza, słyszymy księdza, mówimy do księdza, ale tak naprawdę tej spowiedzi słucha Pan Jezus. Ksiądz jest takim telefonem w ręku Boga, takim jego narzędziem. I myślę, że my dorośli też sami często o tym zapominamy, że to nie ksiądz decyduje o tym, czy dostaniemy rozgrzeszenie, czy nie, ale właśnie, ale to Jezus czeka, abyśmy mu powiedzieli o tym, co w sercu się kryje.
3: Znam osoby, które tak bardzo przejmują się spowiedzią i tym, że ksiądz zapamiętuje, że to ta osoba powiedziała dokładnie to, że uprawiają tak zwaną turystykę. Wolą pojechać do innej parafii, do innego całkowicie miasta, niż później mieć takie ryzyko, że spotka się tego księdza, u którego się człowiek spowiadał. Jak to jest? Księża zapamiętują w ogóle?
2: Bogu dziękować, na tym polega łaska Pana Boga, że jakby zabiera to wszystko troszeczkę od nas. Ja wiem, że jak się tego słucha, to może trudno w to uwierzyć. Ale z kolei właśnie znowu wrócę do tych dzieci, które przygotowuję do pierwszej spowiedzi i pierwszej komunii świętej. I to właśnie zawsze im mówię, że gdyby ksiądz miał spamiętać te wszystkie osoby i te wszystkie grzechy, z którymi ludzie do niego przychodzą, to musiałby mieć głowę nie wiadomo jak wielką. I to tak się fizycznie nie da, prawda? Wiadomo, że też te nasze konfesjonały dzisiaj są coraz bardziej komfortowe. Można usiąść, można zamknąć drzwi, można spokojnie porozmawiać, ale też często myślę, że tak fizycznie nie da się tego wszystkiego spamiętać i jakby nie chodzi o to, bo ksiądz nie jest w tym konfesjonale od tego, żeby rozliczać i później zapisywać listę grzechów i poszczególnego człowieka rozliczać z jego słabości. Nie. Ksiądz tam jest po to, aby być przedłużeniem miłosiernego serca Pana Jezusa, żeby tego człowieka przytulić do serca. Zresztą, kiedy czytamy Ewangelię, to tak właśnie czynił Jezus. Zacheuszowi kazał zejść z drzewa i ten, który był przez wszystkich uważany jako złodziej, on do niego przyszedł i jakby dał mu nową szansę. Przychodząc do jego domu, pokazał, że przebacza mu jego grzechy, a Zacheusz sam sobie wyznaczył pokutę w postaci tego, że swój majątek rozdał ubogim. Podobnie, kiedy przyprowadzono do Jezusa paralityka na łożu, który nie mógł chodzić, też Jezus najpierw dostrzegł chorobę, ale dostrzegł coś zupełnie innego, że jego serce jest pokryte grzechem i najpierw uzdrawia ten grzech. Więc jakby spowiedź jest po to, aby najpierw wyjść do człowieka cierpiącego i to serce jego uzdrowić. A ksiądz tutaj nie jest od tego, aby rozliczać, co ci się nie udało, a w czym znowu zawiodłeś. Nie, jeśli ktoś tak myśli, to grubo się myli. Dzisiaj co prawda też coraz bardziej rozwija się zjawisko tak zwanego churchingu, czyli polega to na tym, że ludzie sami sobie wybierają kościół, który jakby spełnia ich oczekiwania duchowe, nie patrząc na to, gdzie, czy w której części miasta terytorialnie on się znajduje. Natomiast rzeczywiście w każdej takiej sytuacji to Chrystus słucha naszych grzechów, to Chrystus przychodzi, aby przytulić nas w konfesjonale, w sakramencie pokuty i pojednania, i to ten sam Chrystus nas podnosi z naszych upadków. I to jest ważne i istotne, byśmy właśnie pamiętali, że to nie ksiądz decyduje o mnie, ale to Jezus przychodzi, aby mnie uleczyć, aby mnie pocieszyć, aby mnie przytulić. I zachęcam, żebyśmy o tym nie zapominali.
1: Wiara na luzie w Radiu Plus.
0: Kolejna audycja z cyklu Wiara na luzie i Dorota Gut ze swoim gościem będzie rozmawiać już za tydzień, a my kończymy tym samym dzisiejszy magazyn reporterów Warszawa żyje latem. Jarek Budnik, bardzo dziękuję za Państwa obecność i oczywiście zapraszam już jutro, parę minut po 16, ale mam dobrą wiadomość. Ja nigdzie się nie wybieram, zostaję z Państwem i po 18, tuż po wiadomościach, zapraszam do Warszawskiej Strefy Plusa.
1: Warszawa żyje latem.

0: Rosjanie mogą wrócić na igrzyska, MKOL znosi sankcje. Polacy nie chcą odkładać na PPK, eksperci proponują zmiany. Archidiecezja krakowska ostrzega wiernych przed lefebrystami. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rosjanie mogą wrócić na Igrzyska Olimpijskie. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł wszystkie dotychczasowe ograniczenia wobec rosyjskich sportowców. Tymczasowo przywrócił też w prawach Rosyjski Komitet Olimpijski. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
1: W swoim komunikacie MKOL tłumaczy, że ograniczenia zostały wprowadzone po tym, jak Rosja włączyła do swojego Komitetu Olimpijskiego organizację zanektowanych siłą Doniecka i Ługańska. Po analizie dokonanej przez MKOL wynika, że w skład rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego nie wchodzą już organizacje zanektowanych terenów i stąd decyzja MKOL-u. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie sprecyzował, na jak długo odwiesza rosyjski komitet. Zapewnił jedynie, że będzie monitorował sytuację.
0: Dotychczas rosyjscy sportowcy mogli startować jedynie pod flagą neutralną po udowodnieniu, że nie wspierali rosyjskiej agresji na Ukrainę.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Nowe ustalenia w sprawie śmierci Moniki Silwy Koniuszek w Ekwadorze. Do jej zgonu mogły przyczynić się inne osoby. Olsztyńska prokuratura współpracuje z ekwadorskimi śledczymi, którzy zlecili kolejne badania.
3: Najprawdopodobniej do śmierci pokrzywdzonej przyczyniły się osoby trzecie. Było to celowe działanie osób trzecich, ale w tym zakresie czekamy na opinię ostateczną. W sprawie zostały zlecone dalsze badania. Czekamy na wyniki tych badań i ostateczną opinię sekcji zwłok.
0: Mówił Daniel Brodowski z olsztyńskiej prokuratury. Polska aktywistka antykorupcyjna od miesięcy ujawniała nieprawidłowości w ekwadorskiej administracji. Informowała też o tym, że otrzymywała groźby.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Pracownicze plany kapitałowe do zmiany, tak wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Z ponad 15 milionów pracujących Polaków tylko 4 miliony odkładają na PPK, a z tego prawie 1/5 wypłaca pieniądze przed 60.
4: Na 2026 rok przypada ustawowy obowiązek przeglądu funkcjonowania PPK, który w ocenie Urzędu KNF powinien być okazją do dokonania niezbędnych modyfikacji tego programu w celu zwiększenia jego atrakcyjności oraz liczby uczestników PPK.
0: Mówił Jacek Barszczewski z KNF. Według ekspertów należy zwiększyć dopłaty od państwa, bo od 7 lat się nie zmieniły, to 240 zł rocznie. Dziś przechodząc na emeryturę bez PPK dostaniemy około połowy ostatniej pensji, a za 30 lat zaledwie 20%.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Schizma w Kościele katolickim. Archidiecezja krakowska ostrzega przed bractwem kapłańskim świętego Piusa X. Po wyświęceniu przez lefebrystów czterech biskupów wbrew woli papieża, członkowie bractwa zostali ekskomunikowani.
5: Bardziej chodzi o to, żebyście zdali sobie sprawę z sytuacji, w której jesteście. No i to jest też równocześnie zaproszenie. Wróćcie, przemyślcie swoją decyzję.
0: Mówił rzecznik archidiecezji krakowskiej Piotr Studnicki. W Libertowie znajduje się kaplica bractwa, ale jak wskazuje kuria, wierni nie powinni korzystać z posługi tych duchownych.
6: Sakramenty pokuty, czyli spowiedź i również błogosławieństwo małżeństw powoduje, że te sakramenty są nieważne. Natomiast pozostałe sakramenty oni sprawują niegodziwie.
0: Dodawał ksiądz Marcin Woloczko, oficjał Sądu Metropolitalnego w Krakowie. To nie pierwszy taki przypadek. Jan Paweł II ekskomunikował członków bractwa, którzy wyświęcili biskupów ponad 50 lat temu.
7: Jeszcze przed chwilą dosyć intensywnie padało w centrum, a teraz zaczyna się powoli przejaśniać. Dziwna ta pogoda, ale na wielkie zmiany raczej bym nie liczył. Teraz na termometrach 19 stopni, odczuwalna na poziomie 16. Wiatr wciąż dosyć mocny, wieje tym razem z kierunku zachodniego, a ciśnienie ciągle spada. Teraz wynosi już tylko 1005 hektopaskali. Dziś wieczorem i w nocy też jeszcze mogą przydarzyć się przelotne deszcze, podobnie jak i jutro. Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, to 12-13 stopni, raczej nie będzie mniej. Natomiast środa, podobnie jak i dzisiejszy dzień z przelotnymi opadami, ale odrobinę cieplejszy, bo jutro maksymalnie do 20 stopni.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 12,5 minuty po 18. Jarek Budnik gorąco i serdecznie zapraszam do warszawskiej Strefy Plusa we wtorkowe popołudnie. I tak patrzę za okno, pogoda się co chwilę zmienia. Przed momentem ciemne chmury, teraz jakby trochę lepsza sytuacja. No właśnie, kiedyś panowie z kabaretu starszych panów twierdzili, że w czasie deszczu dzieci się nudzą i to jest prawda absolutnie niepodważalna, no ale co w takim razie w trakcie urlopu robią dorośli w czasie deszczu? No bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli wybieramy się na przykład na Bałtyk, na Mazury, czy też gdzieś nad, czy też gdzieś w polskie góry, no to często może się przytrafić taka sytuacja, że deszcz pada nieprzerwanie przez kilka dobrych dni i jakoś ten czas trzeba sobie zajmować. I tak sobie pomyślałem, że dziś o to Państwa zapytam. Proszę pisać, co można fajnego robić w deszczu, będąc dorosłym człowiekiem i spędzając czas na urlopie. warszawska@radioplus.pl to adres mojej skrzynki. Proszę pisać, a ja będę Państwa obdarowywał takimi bardzo fajnymi workami Radia Plus, wypełnionymi wakacyjnymi gadżetami, czyli rzeczami, które mogą się przydać w czasie wakacji, w czasie różnej też pogody. A to taki worek, który sam w sobie pomieści między innymi przeciwdeszczową kurtkę, więc z pewnością, jeżeli Państwo wybieracie się właśnie na wakacje niebawem, to taki worek może Wam być przydatny, ale zawczasu proszę pomyśleć, co można robić na urlopie w czasie deszczu. warszawska@radioplus.pl. Czekam niecierpliwie na Państwa kreatywne pomysły. Warszawska

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski
6: Team! Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
11: dalej masz. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

It's the final countdown, grupa Europe, 28 minut po 18, a oczywiście w grupie Europe śpiewał Joey Tempest, a tak naprawdę nazywał się Rolf Magnus Joachim Larsson. No i rzeczywiście sprawił, że szwedzki zespół Europe stał się absolutnie światową gwiazdą. A co teraz artysta porabia? Otóż mieszka w Londynie z żoną i dwójką synów i razem z zespołem Europe jest w trakcie wielkiej trasy koncertowej, bo w tym roku mija 40 lat od wydania albumu The Final Countdown, ale również nie próżnują i przygotowują się do premiery nowego 12 albumu. Gdyby ktoś z Państwa chciał ich posłuchać na żywo, to mam dobre wiadomości. Już 20 października wystąpią na Torwarze w Warszawie. Tak, tak. Zespół Europe wciąż jest aktywny na muzycznej scenie, więc gdyby ktoś z Państwa chciał, będzie taka okazja już jesienią, a ja przypomnę, że czekam na Państwa propozycje pod adresem warszawska@radioplus.pl. Co fajnego dorośli mogą robić w czasie deszczu, gdy są na urlopie. Czekam na różne propozycje, żeby właśnie w momencie, kiedy ktoś z Państwa albo ja wyjedziemy na wakacje i zastanie nas tam deszcz, żeby zainspirować się Państwa propozycjami. W zamian wręczam worki pełne przydatnych w czasie wakacji różnorakich gadżetów. warszawska@radioplus.pl. Co warto robić w deszczu, gdy się jest na urlopie. A już teraz kolejna artystka, której głos jest absolutnie wyjątkowy i niezapomniany. Myślę o kim? O Whitney Houston. Warszawa.

Rod Stewart, When I Need You, co można robić w czasie urlopu w deszczu? Oczywiście spędzać z nami czas, przeboje, letnie przeboje właśnie z nutą nostalgii świetnie się sprawdzają w taką letnią słotę, jak na przykład przed chwilą Rod Stewart, ale Agnieszka zaproponowała bardzo fajną rzecz, pisząc na warszawska@radioplus.pl, że oczywiście w deszczowe dni podczas wakacji sprawdzają się ponadczasowe, wielopokoleniowe

nowe planszówki, przy których jest rywalizacja, dobra zabawa, czas szybko mija i łączą pokolenia. Jednym słowem, nie ma nudy. I tak sobie myślę, czy na przykład miejsca, do których państwo jedziecie i czytacie opis tego miejsca w internecie, i gdyby były dwa podobne, nad którymi państwo by się zastanawiali, ale w jednym by było napisane, że na przykład w naszej sali zabaw bądź na recepcji jest do wypożyczenia mnóstwo najróżniejszych gier planszowych, to czy to nie byłby właśnie argument, który by przeważył, by właśnie wybrać ten ośrodek? No bo często nie bierzemy ze sobą gier planszowych, bo zajmują dużo miejsca, czasami weźmiemy karty, może kości, no ale właśnie, gdybyśmy przyjechali do miejsca i tam okazałoby się, że gier planszowych do wyboru całe mnóstwo, jest to, co znamy, to, co w to, co gramy często w domu, a może też i coś nowego, oczywiście pod warunkiem, że przebrniemy przez instrukcję obsługi i zasady gry. No i wtedy rzeczywiście fajnie można spędzać czas, ale jeszcze jeden mail od Piotra. Ja to bym od razu wyruszył na grzyby, gdyby lało podczas mojego urlopu. Oj, ja też bym poszedł, szczególnie gdy są ciepłe noce i właśnie nocą popada, to przecież nad ranem te grzyby rosną jak szalone. No mam nadzieję, że jeszcze tydzień, może dwa i zaczną się pojawiać, bo jak na razie słyszałem, że tylko są kurki, ale jest ich bardzo mało i dlatego też na bazarkach ceny kurek nawet powyżej 100 zł, więc absolutnie jeszcze zbyt luksusowy to towar, by zafundować sobie jajecznicę z kurkami, ale mam nadzieję, że jeszcze paręnaście, może parędziesiąt dni i będzie dużo lepiej. Ja czekam na więcej państwa propozycji a propos tego, co fajnego można robić w deszczu. warszawska@radioplus.pl. Mam bardzo fajne worki z gadżetami, które zdecydowanie mogą przydać się każdemu podczas urlopu.

0: Reklama.
1: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do MediaExpert.
4: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
6: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
0: Po reklamie.

We are the children, USA for Africa, we are the world. Za 7 minut godzina 19, o 19 oczywiście słuchamy najświeższych i najważniejszych wiadomości. Mam nadzieję, że usłyszymy, co dzieje się w meczu Argentyna-Egipt, bo dzieją się tam rzeczy, powiem tak, dosyć nieoczekiwane. No ale oczywiście po prognozie pogody, czym prędzej wracamy do warszawskiej strefy plusa.

0: Burze w Małopolsce. Strażacy mają dużo pracy. NATO ma dalej wspierać Ukrainę. Jutro w Ankarze spotkanie Trump-Zełański. Dziś liturgiczne wspomnienie błogosławionej rodziny Ulmów. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Połamane drzewa i konary, ale też zerwane dachy i linie energetyczne. Małopolska Straż Pożarna walczy ze skutkami burzy, jaka przechodzi przez region. Do 18 służby interweniowały tam 130 razy, a zgłoszenia cały czas napływają.
1: Zdecydowana większość działań polega na usuwaniu powalonych drzew i połamanych konarów z dróg oraz posesji. W powiecie bocheńskim odnotowaliśmy również uszkodzenia dachów na 4 budynkach mieszkalnych. Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w miejscowości Siercza w powiecie wielickim, gdzie drzewo przewróciło się na jadące samochody osobowe oraz uszkodziło linię energetyczną. Tam jedna osoba została zaopatrzona na miejscu przez zespół ratownictwa medycznego.
0: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Na południu kraju obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżenia przed burzami. Północ kraju to z kolei ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Na Pomorzu może wiać w porywach nawet do 120 km na godzinę. Zwiększenie inwestycji, rozwój produkcji przemysłu obronnego oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy to zdaniem sekretarza generalnego NATO Marka Rutte kluczowe tematy, którymi powinien zająć się sojusz w czasie rozpoczynającego się szczytu w Ankarze. Do stolicy Turcji przyleciał już prezydent Karol Nawrocki i prezydent USA Donald Trump. I to na przywódcy Amerykanów będzie skupiać się uwaga europejskich państw. Jakub Krzyżak.
2: Donald Trump wielokrotnie podważał sposób funkcjonowania NATO. Jego zdaniem państwa europejskie korzystają z ochrony zapewnianej przez Stany Zjednoczone, nie ponosząc przy tym większych kosztów.
3: Trzeba jak najwięcej robić, żeby pokazać, że Europa jest w stanie sama się bronić.
2: Komentuje ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Maciej Milczanowski. Jak wynika z danych NATO, w ubiegłym roku państwa Europy i Kanada wydały na obronność dodatkowo 139 miliardów dolarów. Taktyka Trumpa okazuje się więc skuteczna, mówi mi generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO.
4: Zmusił państwa europejskie, które rzeczywiście już bardzo mało wydawało na obronność i bezpieczeństwo, do zwiększenia tego budżetu.
2: Mimo napięć nieoficjalnie już wiadomo, przywódcy krajów NATO, w tym Trump, mają potwierdzić w Ankarze, atak na jedno państwo sojuszu to atak na wszystkich.
0: Jutro odbędzie się też spotkanie Trump-Zełański.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Dzisiaj liturgiczne wspomnienie błogosławionej rodziny Ulmów. Zostali zamordowani przez Niemców w czasie II wojny światowej za pomaganie Żydom. Kościół wybrał datę 7 lipca. Nieprzypadkowo to rocznica ślubu Józefa i Wiktorii Ulmów.
6: Jak mówi Waldemar Rataj, dyrektor Muzeum imienia Rodziny Ulmów w Markowej, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, w tym społeczników, polityków i zwykłych ludzi, ten przekaz nie byłby tak szeroki.
7: Ten proces cały czas następuje, takiego organicznego przenoszenia tej odpowiedzialności także za ten przekaz pamięci, ale no, beatyfikacja to wszystko wyniosła na taki poziom zainteresowania także społecznego, nawet międzynarodowego, że te wyzwania rosną.
6: Obecnie Muzeum w Markowej przeżywa szczyt turystyczno-pielgrzymkowy. Spodziewanych jest nawet 50 tysięcy odwiedzających, którzy chcą poznać bohaterską rodzinę. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości w Radiu Plus zapraszam jutro o 6 w imieniu Michała Konopińskiego.
8: To może skoro tej informacji zabrakło w wiadomościach, to ja Państwu powiem, że Argentyna przegrywa z Egiptem 0-1, a Messi na dodatek nie strzelił karnego. 4 minuty po 19, 19 stopni na termometrach, ale odczuwalna trochę niższa jest na poziomie 17. Wiatr niestety wciąż dosyć mocno wieje z kierunku zachodniego, a ciśnienie już tylko 1004 hektopaskale i ciągle spada. Niewykluczone, że jeszcze popada wieczorem, może też popadać w nocy, może też popadać jutro w ciągu dnia. No niestety, taką mamy pogodę o tej porze roku. Jutro odrobinę cieplej, bo maksymalnie 20 stopni, a jeżeli chodzi o temperaturę w nocy, nie powinno być mniej niż 12-13.

Przeżyłam z tobą tyle lat, Krystyna Giżowska pięknie nam zaśpiewała, prawie 13 minut po 19. Jarek Budnik, kłaniam się państwu nisko i z przyjemnością informuję, że to warszawska strefa plusa. I dziś pytam państwa o to, co dorośli mogą robić na urlopie, gdy pada deszcz. Państwo piszą na warszawska@radioplus.pl i napisała Ewa: nadrabiać zaległości z czytaniem, wygrzewając się z kocy... pod kocykiem i popijać z kubka z logo Radia Plus, który już mam. No to Ewo, jesteś prawdziwą szczęściarą. Można też eksperymentować w kuchni, tak, jest to pomysł. Na przykład, jeżeli się wyjedzie do takiego apartamentu, który jest wyposażony w kuchnię i na przykład są jakieś lokalne produkty, czemu by nie poeksperymentować i nie przyrządzić czegoś pysznego do jedzenia? Pozdrawiam, życząc pogodnego urlopu. Tak pisze do nas Ewa, ale też napisała Alicja, która pisze, że od czasu, jak sobie kupiła z mężem i z całą rodziną profesjonalne peleryny przeciwdeszczowe, to żadna pogoda nie zakłóci jej urlopu. Można na nich bez problemu jeździć na rowerze, nawet w duży deszcz, ewentualnie wybrać się na plażę. No, domyślam się, że kiedy wszyscy chowają się w swoich domach wypoczynkowych, hotelach czy miejscach, gdzie wypoczywają, a państwo całą rodziną wybieracie się na plażę, plaża tylko dla was, no i wtedy szansa, że może uda się znaleźć bursztyny. No właśnie, taka peleryna. Generalnie wszyscy, którzy lubią dużo chodzić, mówią, że nie ma złej pogody, jest tylko złe, nieodpowiednie ubranie. I właśnie taka profesjonalna peleryna przeciwdeszczowa, która zakrywa nas praktycznie po kostki, to może być dobre rozwiązanie na deszczowe dni. Wtedy można spacerować, jeździć na rowerze, chodzić po lesie, właśnie robić co tylko się chce. Więc poproszę więcej takich pomysłów, co dorośli mogą robić, gdy pada deszcz, no bo wiadomo, że dzieci się nudzą, a dorośli? warszawska@radioplus.pl, a ja mam dla państwa bardzo fajne worki wypełnione gadżetami, które mogą być bardzo, bardzo przydatne podczas urlopu.

0: Reklama.
1: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen.
3: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam!
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Po reklamie.

0: Who Wants to Live Forever? To oczywiście grupa Queen.
1: Warszawska Strefa Plusa.
0: 29 minut po godzinie 19. Drodzy Państwo, to propozycja dla tych, którzy chcieliby odrobinę pobiegać, a przy okazji zobaczyć coś wyjątkowego. Ponieważ od wczoraj można zapisywać się na tegoroczną edycję imprezy Bieg przez Most. To bieg na 10 km, więc spokojnie można sobie taki dystans przetruchtać, a ten bieg odbywa się na Moście Północnym, ale w tym roku po raz pierwszy zajmie on całą jezdnię Mostu Północnego. No i będzie to takie fajne uczucie, że całą szerokością mostu, oczywiście jedną jezdnią, biegną tylko i wyłącznie biegacze, nie jeżdżą samochody, a odbywać się to będzie w sobotni wieczór we wrześniu, dokładnie 12 września, ale tak jak mówię, od wczoraj są już możliwości, by się na ten bieg zapisać. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się zdecydować, to warto się pośpieszyć, bo oczywiście ilość miejsc jest ograniczona, no ale właśnie tym wyjątkowym elementem, który ten bieg będzie odróżniał od poprzednich edycji, jest godzina jego startu, ponieważ biegacze wystartują o 18:30, tak by właśnie przebiegać przez most w momencie, gdy będzie zachodzić słońce. No, pozostaje tylko i wyłącznie życzyć przede wszystkim dobrej biegowej formy, ale również życzyć pięknej pogody, tak by było czyste niebo, by w ten sobotni wrześniowy wieczór to słońce idealnie zaszło i cieszyło swoim widokiem i tym pomarańczowym, pięknym kolorem zachodzącego słońca wszystkich biegaczy. Więc gdyby ktoś z Państwa chciał, można się zapisywać, a bieg przez most otworzy rywalizację w ramach Białołęckiej Triady Biegowej, bo to także Białołęcki Bieg Niepodległości i Białołęcki Bieg Wolności, więc gdyby ktoś chciał ukończyć wszystkie te trzy wydarzenia, to proszę nie zapomnieć się zapisać. Od wczoraj jest to możliwe, a bieg, tak jak mówiłem, w sobotę 12 września, jest jeszcze trochę czasu, żeby tę formę podszlifować.

by nie obstawiał takiego wyniku, ale są takie rzeczy, które nawet nie śniły się najlepszym bukmacherom. Otóż Egipt w 76. minucie meczu wygrywa z Argentyną 2-0. No i jeżeli ten mecz skończyłby się takim wynikiem, bądź w każdym razie zwycięstwem Egiptu, no to Argentyńczycy z Leo Messim jadą po prostu do domu. Wiem, że nikt takiego wyniku wcześniej by nie obstawiał, ale właśnie to jest niesamowite w futbolu, że dopóki piłka w grze, jak mawiał klasyk, wszystko jest absolutnie możliwe. No i jeszcze jeden głos w kwestii tego, co robią dorośli na urlopie, żeby się nie nudzić. Iza napisała, że ona oczywiście ma multum książek do przeczytania, ale ma też inną wielką pasję i jest nią wyszywanie. Jestem w trakcie dziergania jednego, no właśnie nie wiem czego, może obrusu dla koleżanki. Kolejny czeka już w kolejce, chyba że jakiegoś wyszywanego obrazu. No właśnie, chyba uciekło jakieś słowo Izie, ale ja bardzo serdecznie pozdrawiam i wydaje mi się, że właśnie tego typu hobby jak robienie na drutach, wyszywanie, szydełkowanie, to może być pomysł na spędzanie deszczowych dni na urlopie. Ewentualnie po prostu kupujemy w pobliskim sklepie puzzle, najlepiej z 5000 kawałków i nawet gdyby lało tydzień, my mamy co robić i niczym się nie przejmujemy. Oczywiście nikomu z Państwa nie życzę takiej pogody podczas urlopu. Warszawski.

Grace Jones, I've seen that face before. Za 19 minut będzie godzina 20. Drodzy Państwo, teraz wcielę się trochę w postać komentatora sportowego i powiem, że to absolutnie niewiarygodne. Nikt chyba

0: vero.
1: Toto Cotugno, l'italiano Włochów, podobnie jak i nas na tegorocznym mundialu nie ma, no ale może to i dobrze, bo dzięki temu te mecze można oglądać z przyjemnością, a nie w stanie przedzawałowym z bardzo podwyższonym tętnem, trzymając kciuki za naszych. A tymczasem właśnie w piłce nożnej najbardziej lubimy nieoczekiwane zwroty akcji, 3 minuty do podstawowego czasu gry i Argentyna już remisuje z Egiptem 2-2, więc najprawdopodobniej będzie dogrywka, a może potem rzuty karne, więc jeszcze czeka nas sporo emocji w tym spotkaniu. A tymczasem wszystkie emocje związane z warszawską strefą plusa dzisiejszego popołudnia, może już powinienem powiedzieć dzisiejszego wieczoru, uważam powoli za zakończone. Jarek Budnik, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i czas, jaki mogliśmy razem spędzić. Oczywiście zapraszam jutro Państwa wszystkich, bez wyjątku, parę minut po godzinie 16. Warszawska.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam serdecznie, wakacyjnie, gorąco. Marek Sierocki, kłaniam się i zapraszam na pierwszy miks. Na początek duet Modern Talking i Brother Louie, potem Ryan Simon, Lucky Guy, a także grupa Blue System w piosence Under My Skin.

0: Kylie Minogue utworem Got to be Certain zakończyła pierwszy dzisiejszy mix.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W tym miksie tylko dwóch wykonawców. Na początek duet Pet Shop Boys, czyli Neil Tennant i Chris Lowe w ich wykonaniu West End Girls, What Have I Done to Deserve This, Heart i Always On My Mind. Sometimes.

Pora na kolejnego wykonawcę, to Chris Rea w jego wykonaniu I Can Hear Your Heartbeat, Let It Loose, I Don't Know What It Is But I Love It, a także słynny przebój Road to Hell.

0: Chris Ria swoim najsłynniejszym przebojem, piosenką Road to Hell, zakończył ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Plus Warszawa.
1: Radio Plus.
0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
2: Przed nami polskie przeboje. Na początek tego miksu Eleni, troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, potem Halina Benedyk, Mamy po 20 lat, a także Renata Zaremska w piosence Noc z Renatą.

To były polskie przeboje, teraz francuska grupa Magazine 60, która swoje piosenki wykonywała w języku hiszpańskim. A usłyszymy utwór Pancho Villa. Potem Martika, I Feel the Earth Move, będzie też grupa OMD w przeboju Locomotion.

0: To była grupa OMD w przeboju Locomotion.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już ostatni dzisiejszy miks, a otwiera go Georgie Dunn utworem Soca Dance, potem Rafaela Cara, Fiesta i Barry Manilow w nagraniu Copacabana.

był amerykański wokalista, kompozytor i pianista Barry Manilow, teraz grupa Chocolates y El Bimbo, potem Monserrate, Moliendo Café, a także Santa Esmeralda w nagraniu Don't Let Me Be Misunderstood.

To była brytyjska formacja Modern Romance, a przed nami Tatiana Chica Cubana, a także grupa Two Men Sound i wiązanka przebojów zatytułowana Disco Samba.

0: Disco Samba. Ten utwór zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Marek Sierocki, kłaniam się nisko. Do usłyszenia jutro, tuż po godzinie 20.
1: Radio Plus Warszawa.

wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od